Bywa, że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Jest akt oskarżenia przeciwko Joannie M. i Adamowi M., którzy nieumyślnie mieli spowodować śmierć czteroosobowej rodziny. Nadzór budowlany nakazał natychmiastowe opuszczenie bloku mieszkalnego przy Hirschfelda 2. To na Stołecznym Ursynowie.
2: I wdech, i wydech.
3: Eska Rock. Raport.
2: Minęła szósta, Michał Pokręgowski zaprasza, jeszcze bierze głęboki oddech i już jest.
1: Odpowiedzą przed sądem za tragedię w Chełmie jest akt oskarżenia przeciwko Joannie M. i Adamowi M., którzy nieumyślnie mieli spowodować śmierć czteroosobowej rodziny. Według śledczych dopuścili się zaniedbań, które doprowadziły do zatrucia czadem w jednym z mieszkań. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
4: Prokuratorskie śledztwo wykazało wiele nieprawidłowości co do samej instalacji gazowej. Sama praca kotła, który był przyczyną ulatniania się czadu, nie była monitorowana też przez przeglądy. Joanna i Adam M. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Do poświadczenia nieprawdy w protokole z okresowej kontroli przyznał się za to Jacek T. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności, Joannie i Adamowi M. do 5.
1: Przypomnijmy, śmiertelnie czadem zatruła się 31-letnia matka oraz jej troje dzieci w wieku 11, 7 i 2 lat.
3: To jest raport.
1: A w nim dramat lokatorów bloku na warszawskim Ursynowie. Nadzór budowlany nakazał natychmiastowe opuszczenie budynku przy ulicy Hirschfelda 2. To po tym, jak w wielu miejscach pojawiły się szerokie pęknięcia i niepokojące rozwarstwienia konstrukcji, co grozi zawaleniem. Na miejscu był i z mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
5: Większości mieszkańców nie ma już na miejscu, ale ci, którzy zostali, żyją w ciągłym strachu.
6: No strach już od dawna. Nie sposób jest zasnąć i nie sposób jest zostawić swoje mieszkanie i po prostu wyjść spokojnie do pracy.
5: Mówi pani Paulina, która mieszka w sypiącej się klatce schodowej. Powiatowy inspektorat budowlany uznał, że mieszkańcy całego bloku muszą opuścić budynek. Spółdzielnia wystąpi jednak o cofnięcie tej decyzji.
7: A objęcie tą decyzją wyłączenia z użytkowania klatki drugiej?
5: Informuje Tomasz Fazan, zastępca prezesa spółdzielni Imielin, która jest właścicielem budynku. Już w marcu inspektorat budowlany zaopiniował, że remont klatki jest konieczny. Wiceprezes zapewnia, że od tego czasu szukali wykonawcy i spółdzielnia jest gotowa przeprowadzić remont, który ruszy niebawem. Urzędnicy zapewnili mieszkańcom lokale zastępcze na czas prac.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Trudno ich zastać na miejscu, bo wciąż gdzieś wychodzą na ciekawe zajęcia. Mowa o dzieciach, które spędzają czas na miejskich półkoloniach. Tym razem będziemy w Łodzi. W tym roku dla najmłodszych przygotowano tam ponad 11 tysięcy miejsc w szkołach, placówkach edukacyjnych oraz instytucjach kultury.
8: Fajnie jest na półkoloniach?
9: Tak.
10: Byliśmy na kręgielni.
11: Cały czas gdzieś chodziliśmy.
12: Bawimy się.
13: Są zajęcia plastyczne.
14: Są różne zabawy na powietrzu.
15: Wychodzimy na boisko, jest dużo zabaw organizowanych i wyjazdów.
16: Do planetarium, wyjazd do kina, mamy grę terenową.
17: Mam tu super kolegów, możemy grać w piłkę.
18: Można się dobrze bawić i nie trzeba siedzieć cały czas przy komputerach.
8: A jak sobie radziliście podczas tych wielkich upałów?
19: Pryskaliśmy się wodą, jakoś daliśmy radę.
1: Z dziećmi rozmawiała nasza łódzka reporterka Ela Piotrowska.
0: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
20: Pogoda.
21: To już?
20: Tak,
2: to już. Piąteczek, dzień dobry.
20: To już.
21: Patrz, jak on tak, jak taki skrzat w ogóle, taki chochlik w oczach.
20: A przed chwilą powiedział, że tuż przed pracą położył się spać, a tu proszę, jednak energia jest. To niestety już, jeżeli chodzi o jesień, lato się skończyło, zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, tak mi napisali, na północy i miejscami na południu kraju, przelotne opady deszczu, a głównie na wybrzeżu i w Warmii, także lokalne burze. Chciałem powiedzieć, że w Warszawie w tej chwili jest 20 stopni i więcej nie będzie. Znaczy troszkę będzie więcej, 23-24.
21: Będzie, tak. Patrzę na to i ja nawet widzę w tych prognozach, daleko, ale 26, nie denerwuję. Wójcie się, jeszcze to lato wróci.
20: No ja się w ogóle nie stresuję, bo podobno ma wrócić w przyszłą sobotę, kiedy zaczynam urlop.
2: Proszę Państwa, jeżeli nie możecie już słuchać tych malkontentów, to dzisiaj z okazji Dnia Cioci i Wujka. Wujek, dobra rada.
22: Wiecie, co zróbcie wtedy?
23: Co?
22: Udawajcie, że nie słyszycie, co do Was mówi. Że nic nie słyszycie.
23: Hurra! To jest wspaniała rada.
24: Pycha!
25: Wyobrażam sobie jego minę.
26: Świetna rada, wujku, bardzo dobra rada.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
27: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: 6 na 9.
4: 6 na 9.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w ESC Rock.
21: To wy już wiecie, ale państwo jeszcze nie, że ten nieszczęsny, przeklinający Tomek Mazur to jest mój eks-małżonek Kuba.
2: O, hura! Bardzo dobry Kuba! Pycha!
21: Motyla, noga, kurczę, pióro, już od 15 minut nie ma autobusu.
2: Dzień dobry państwu, to jest piątek, zapraszamy, to jest wasz program. ESC Rock! Hura!

0: No i dzień dobry Państwu ponownie, to jest piątek, trzeci dzień lipca, czas na poranne 6 na 9.
1: Ja jestem trochę przerażona dzisiaj Twoją energią, ty się zachowujesz jak taki, ja już wiem jak Ty się zachowujesz. Pamiętacie tygrysa z Kubusia Puchatka, który skakał z czterech łap po prostu do góry i robił różne dziwne rzeczy, to Ty dzisiaj się tak trochę zachowujesz.
2: Tak, jak mówił tygrysek, to się musi nie udać i dzisiaj chyba też tak będzie.
0: Robimy wszystko, żeby tak było. Proszę Państwa, dzisiaj wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie. W tym tygodniu celebrowaliśmy dzień UFO, prawda?
2: Było tak.
0: To było chyba wczoraj nawet.
1: Tak.
0: I z tej okazji już samego rana, proszę Państwa, jeszcze wczorajszy żart.
3: Co mówi obcy, jak chodzi po schodach? Nostromo.
2: Ale słuchaj, mam wrażenie, że jak poprowadzimy ten program jeszcze przez kilka lat,
3: daj nam Boże,
2: to my ten żart usłyszymy jeszcze wielokrotnie.
0: No,
2: bo on się przewija.
0: Co robi dzik w statku kosmicznym?
2: Tak. Dokładnie.
3: Chodzi,
1: ja
3: patrzy
1: to
3: Nostromo.
1: Powiedzieć, że to zdecydowanie będzie musiało się w pewnym momencie, jak to źle zabrzmi, otrzeć o dzika.
0: Proszę Państwa, ale dzisiaj też mamy taki bardzo ciekawy, ale jednak, dzień cioci i wujka.
2: Tak.
0: I ja zwróciłem uwagę, już ostatnio, nawet wczoraj sami sobie żartowaliśmy, że najczęściej się pojawia hasło wuj z wesela, nie?
2: Tak.
0: I jakby to jest takie, że od razu wiadomo, o jaką postać chodzisz, to taki kończ, że to Wojtek aspirujący.
2: A ciotkę z wesela trzeba obtańcować.
0: No właśnie.
1: Ale patrz, nie powiedział, że tak jak ja. Nie, raczej wcześniej nie powiedział, jak gitara.
2: Boi się ciebie.
1: Boi się trochę.
0: Bo ja mam jeszcze lepszą ciotkę z wesela. Słuchajcie tego, ten dźwięk odmieni nasze życie.
4: To jest mój

0: mówimy twoim głosem.
1: Asia Kołaczkowska, proszę państwa.
2: Znakomite. Ale ja miałem swój sposób na weselu, bo bardzo się tego bałem, przyznaję, tego tańca ze wszystkimi ciotkami. I znalazłem sposób na to, jak z nimi nie tańczyć. Na moim weselu. Po prostu nie prosić.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.
3: Myślałem, że nie używać dezodorantu, ale spoko.
1: Ale ty nie byłeś parkietu bulterierem?
2: Nie byłem.
3: Nie wierzę. Nie wierzę. Ciekawe, czy bulterierem parkietu był Paul McCartney, który teraz z utworem Come Inside.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama.
3: Eskarok.
4: Gramy dla was.

0: Proszę Państwa, w każdy czwartek wieczorem na antenie Skirok odbywają się kawałki mojego życia, a tutaj mamy kawałki mojego serca, Piece of My Heart. Tak dobrze powiedziałem.
1: Tak, znam taką panią, która mówiła piece of my heart. Teraz w takim razie porozmawiamy o zwierzętach.
0: Że piece, tak?
1: Że piece, tak. Oj, piece,
2: a
1: panie, piece.
2: Też o Janis Joplin?
1: Janis Joplin, piece of my heart.
0: Francuska, rokowa artystka.
1: Chcecie, czy możemy przejść
0: proszę,
1: do zwierząt i do zdjęć, które, bo jeżeli chcecie być wolontariuszami i oglądać zdjęcia zwierząt, to bardzo proszę, jest taka możliwość. W europejskich lasach jest rozstawionych tysiące kamer, które każdego dnia wykonują naprawdę gigantyczną liczbę zdjęć natury. No i problem jest duży, bo ktoś je po prostu musi obejrzeć i opisać, nie? Więc naukowcy postanowili zaprosić do pomocy wszystkich chętnych wolontariuszy, bo jest taka platforma, która się nazywa Zooniverse i każdy tam może zostać na chwilę badaczem i analizować wykonane zdjęcia przez te fotopułapki. Przegląda się, opisuje się, patrzy się, co się w tej naturze dzieje. Można sobie pooglądać wilki, jelenie, łosie i w ogóle te różne inne zwierzaki też.
2: To, że w ogóle zgodziłem się wstawać do roboty na 6 rano, to niezły ze mnie łoś. Ale w tajemnicy wam powiem, że pracuję z osłami.
3: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa.
0: Lepiej być osłem niż jeleniem.

0: proszę Państwa, wspominaliśmy, że dzisiaj dzień cioci i wuja, zatem...
1: Wuj to wuj.
0: Czyli Michał Poklękowski.
2: SK Rock. Raport.
3: Zapraszam. Podsekretarz obrony USA do spraw politycznych Elbridge Colby ocenił rozmowę z szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grudeckim jako bardzo owocną. Dodał, że przedmiotem dyskusji było wzmocnienie obecności wojskowej USA w Polsce. Prezydent Donald Trump chce położyć kres bezsensownemu zabijaniu i pozostaje optymistą, że to się uda, powiedział przedstawiciel administracji USA. To komentarz Białego Domu do zmasowanego rosyjskiego ataku powietrznego na Kijów.
2: To jest raport.
3: Prokuratura Okręgowa w Krakowie poinformowała o akcie oskarżenia w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Z komunikatu wynika, że Krzysztof M. jest podejrzany o znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi.

0: SK Rock Sport.
1: W pojedynku Cristiano Ronaldo, Luka Modric, górą Portugalczyk. Reprezentacja Portugalii 2-1 wygrała z Chorwacją i awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Dla obu wspomnianych piłkarzy to ostatni mundial w karierze. Po jednym hicie szykuje się więc kolejny, bo rywalem Portugalczyków w kolejnej fazie będzie Hiszpania. Pewnie ona wygrała wczoraj z Austrią 3-0. W tej chwili trwa spotkanie Szwajcaria i Algieria. Szwajcarzy prowadzą 1-0. Zdecydowane zwycięstwo Igi Świątek i awans do trzeciej rundy Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka wygrała 6-1-6-3 z Karoliną Pliskową. Jutro rywalką Świątek będzie Aleksandra Jala.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9. SC Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Foo Fighters, utwór, który jeszcze można powiedzieć, że dobrze rokuje, Unconditional, zresztą jak każdy na antenieski rok, prawda?
1: Absolutnie. Ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest dzień dzieci i wujka, ja chciałam mojemu wujkowi przede wszystkim złożyć życzenia wszystkiego najlepszego, to bardzo spokowuje, jak jest pszczelarz zresztą.
2: No właśnie, a któremu, a jak ma na imię, a gdzie mieszka, czym się zajmuje?
1: Marek mieszka z moją mamą, teraz jest pszczelarzem i hoduje pszczoły i przynosi mi fantastyczny miód. Ale a propos tych ciotek na weselu, to ja akurat z moją Agatą ostatnio córką chodzę na wesela, bo to już, wiesz, jej koleżanki się wychodzą za mąż i tych wesel trochę jest. I ja stwierdziłam, że nam powinni płacić za rozkręcanie wesel. Bo ja się zachowuję jak klasyczna ciotka na weselu, ale razem z moją córką idziemy w tany i dopiero za nami rusza cały parkiet. Nawet jakaś babcia na jakimś weselu ostatnio mnie obcałowała, powiedziała: dziewczynki, ja was kocham.
2: A co to jest za ekipa? Zobacz, że jakaś koleżanka wychodzi za mąż, zaprasza swoją koleżankę i mówi: ty weź przyjdź z mamą Aśką.
1: Bo akurat my się wszystkie kolegujemy, tak jakoś wyszło.
0: A propos ciotek na weselu, halo?
3: A propos tych ciotek i wesel, to u nas w domu to jest tego, że rodzice to już są wiekowi, więc przeważnie przy weselach reprezentuję ja z moją siostrą naszą rodzinę i przeważnie jest tak, że matka mówi: synu, obtańcuj wszystkie ciotki, niech wiedzą, jak to się tańczy. Więc ja mam trochę inaczej, lubię tańczyć, a nie tak jak jeden z prowadzących w ogóle nie prosił ciotek do tańca.
1: Łysa ci teraz?
2: Wojtek, głupio ci?
0: Bardzo.
4: Telefon zaufania Eskirok.
5: Ja tylko chciałem sprawdzić, czy mnie puścicie. Dziękuję.
4: 691-613-613. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
6: Klasyka rocka.
4: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
6: Kawałki, które dobrze rokują.
4: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
6: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eskirok.
4: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Dzisiaj jest piątek i mówimy o bardzo różnych rzeczach. Mówiliśmy m.in. o osłach, o jeleniach i państwo są czujni.
1: Jaka różnica jest między jeleniem a Danielem? Okazuje się, że olbrzymia. Jeleń stawia, Daniel pije.
2: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Państwo dzisiaj niezwykle czujni, bo zaczęliśmy od tego, że mamy dzień cioć, dzień wujków, no ale Kądziu też wspomniał o tym, że pracuje z osłami. Mm-hmm. Chyba no, tak było, prawda? Znaczy,
1: ale powiedział to wprost, jasno. Ale oczywiście,
2: się
1: że tak. Powiedział, że pracuje z osłami, no i musieliśmy to wziąć na klatę.
0: Ale skoro my jesteśmy osłami, to kim jest Kądziu?
3: W nawiązaniu do tej tajemnicy przekazanej przez ojca redaktora prowadzącego, to wychodzi na to, że on jest ogrem. Pozdrawiam.
4: Co się stało?
5: Mówię, że jestem w ciąży!
4: To świetnie!
5: Kocham cię!
4: Właśnie! Ja też! Cię!
6: To ja będę wujem? Matko, będę wujem! Ludzie, ja będę wujem!
7: Za to ty, przyjacielu, masz zdrowo przeniknąć.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Które moje, czekaj, nigdy nie wiem. O, tutaj. Damian z Love is Blind poinformował o rozstaniu z Martą. Dużym błędem było zamieszkanie ze sobą. A myślałeś, chłopie, że co, że będziesz miał lepiej niż my z Wojtkiem?
2: Nie, z kolei.
3: Dlatego już skończymy ze sobą, nie mieszkamy.
2: Nie no, jak to przecież? Nie, ty jest ogrem, ty jesteś osłem, powinniście razem mieszkać. Lil Masti i jej mąż wymieniają powody swojej wyprowadzki do Dubaju. Przeszkadzały im pyłki, komary i kleszcze. I ja tak sobie myślę, że jeżeli oni zatęsknią, możemy takie trzy słoiki wysyłać. Jeden z kleszczem, jeden z komarem, jeden z pyłkiem.
3: To jeszcze wysyłamy kleszcze. Proszę Państwa, to jeszcze u mnie. Szczęśni i Bednarkowie eksplorują Sopot. Obiad na mieście, spacer i sprawdzanie asortymentu straganu z pamiątkami. Bez gry w Cymbergaja te wakacje są niezaliczone.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Reklama.
7: SK Rock. Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Eski Rock.
1: Budapeszt cofnął status uchodźcy Romanowskiemu, Ziobrze oraz jego żonie. Unieważniono także ich dokumenty podróży. Za chwilę szczegóły. Karol Nawrocki nie podpisał m.in. ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Są kolejne dwa weta prezydenta.
2: Eski Rock. Raport.
1: Punktualnie 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Węgry cofnęły status uchodźcy Romanowskiemu, Ziobrze i jego żonie. Unieważniono również ich dokumenty podróży. Takie informacje przekazał szef MSZ-u Radosław Sikorski. Zbigniew Ziobro po zmianie władzy nad Dunajem wyjechał z rodziną do USA. Z kolei miejsce pobytu Marcina Romanowskiego jest nieznane. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy w takim razie decyzja Budapesztu coś zmienia?
3: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział już, że polska strona zwróci się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Prokuratura szykuje się też do złożenia wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Czeka jeszcze na pisemne uzasadnienie z sądu po utrzymaniu decyzji o tymczasowym areszcie wobec polityka. On sam zza oceanu pisze, że to polityczna zemsta. Z kolei media społecznościowe Marcina Romanowskiego od półtora miesiąca milczą. Pojawiają się nieoficjalne informacje, że mógł wyjechać do Serbii.
2: To jest raport.
1: Kolejne dwa prezydenta pojawiły się. Dwa weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał m.in. ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Przepisy zakładały m.in. powołanie sieci rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem prezydenta ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację.
4: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
1: Weto prezydenta krytykuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
5: Ta decyzja to żadna merytoryczna ostrożność czy prawna roztropność. To jest jawne, w pełni świadome krzywdzenie polskiej młodzieży i skazywanie jej na dalszą bezbronność wobec systemowej przemocy.
1: Prezydent zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki. Za to do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej skierował nowelę ustawy o akcyzie, której celem było objęcie podatkiem e-papierosów działających na zasadzie indukcji. Zdaniem prezydenta ustawa budziła zastrzeżenia w zakresie m.in. vacatio legis.
2: Słuchacie raportu w Esce Rock.
1: Ponad 640 tysięcy osób w Polsce w najbliższych latach może stracić pracę przez AI, czyli sztuczną inteligencję. Tak wynika z eksperymentalnego badania Głównego Urzędu Statystycznego. Najbardziej zagrożonych jest 13 zawodów, na przykład operatorzy wprowadzania danych, edytorzy tekstów, analitycy czy księgowi.
6: Sprawdzam o dokumenty i to jest taka bardziej praca prawnicza.
7: Boi się pani, że AI kiedyś panią zastąpi?
6: Wydaje mi się, że tak.
8: Myślę, że jeszcze nie teraz, to może potrwać latami.
9: Szczerze nie wyobrażam sobie, jak akurat u mnie by to miało wyglądać.
10: No ewentualnie zawsze może się przebranżowić na masażystę na przykład, no to brzmi też dobrze dla mnie.
1: Przez długie lata bezpiecznie mogą czuć się za to rzemieślnicy, na przykład krawcy, krawcowe, szewcy, hydraulicy, ślusarze, elektrycy, jubilerzy czy zawody medyczne.
11: Ale słuchajcie, umówmy się, który AI puściłby wam rano w radiu taką piosenkę?
0: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Pogoda.
12: A propos pogody, mamy wiadomość od Marcina. Jechałem do pracy na rowerze, zaczął padać deszcz, musiałem siąść do pociągu. Kto jest winny za ten deszcz?
13: Mhm. A do jakiego pociągu pan wsiadł?
14: Wiadomo, byle jakiego. Co zrobił z tym rowerem? Zastanawiam się, czy wsiadł z rowerem, czy nie, bo nie zawsze można i nie wszędzie, jak się okazuje.
12: No, ale przecież nie porzucił roweru. Porzuciłbyś rower?
14: Nigdy w życiu.
12: Na dworcu?
14: Na żonę bym porzucił, a roweru nigdy. Jeżeli chodzi o prognozę pogody, drodzy państwo, rzeczy dla nas najważniejsze. Będzie dzisiaj trochę chłodniej niż było, odpoczywamy od tego lata. W tej chwili pada w paśmie takim od Katowic do Suwałki. Takie pasmo, proszę sobie wyobrazić. Odsuwa się na wschód, uwaga, pokazuje ręką. Tam odsuwa się na wschód i na wybrzeżu. Dzisiaj będzie głaskało wybrzeże. I lizało wybrzeże i tam się mogą pojawić wyładowania atmosferyczne, burze i inne takie.
12: Lizało, no. Wyładowania, dajcie spokój.
11: Michał, głaskałeś kiedyś wybrzeże? Albo widziałeś, jak to się liże?
1: Słuchajcie, dajcie już spokój, dobrze?
11: Ja bym zobaczył.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Ty nie wierzę, gościu głaszcze wybrzeże.
0: 6
16: na 9. Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
12: Oj tam, oj tam. Lizać to ja lubię papryczki. Dzisiaj jest dzień papryczki chili i ja zawsze mam zamrożone w lodówce papryczki.
14: Do tego, czyli... drodzy Państwo, za sekundę wrócimy. Mam wrażenie, że Wojtek czas najwyższy, żeby położył się na łonie.
13: Natury. Michale, co u ciebie?
1: Nie. Idę stąd. Nie mogę. Przepraszam.
13: Zostań, będzie fajnie.
14: No i drodzy, liźnijmy sobie teraz odrobinę tego, tej słodyczy z odrobiną też mam wrażenie pikantności.
12: Dzień papryczki chili i Red Hot Chili Peppers.

0: Czy wiecie, jak się nazywa Bóg, który dał słońce? Sam dał.
1: Doskonałe, podoba mi się. W ogóle to strasznie śmieszne słowo jest, sam dał.
2: Nie rozumiem.
3: Na skądzie nie musisz. Będziemy rozumieli za ciebie.
1: Jak pojedziesz na urlop i będziesz zobaczyć słońce, myślę, Boże, kto ten sam nam dał?
2: No to słońce dał chyba, nie?
3: Tak, proszę państwa, dzisiaj mamy taki dzień, że właściwie zmierzamy w różnych kierunkach. A propos urlopów na przykład, halo?
4: Dzień dobry, ja chciałam tylko powiedzieć, że za 4 godziny i 15 minut rozpoczynam 3-tygodniowy urlop.
1: Co? Halo?
3: Coś przerywa, halo?
2: My
3: halo?
2: Ciebie też.
3: Mhm. Proszę państwa, ale dzisiaj wspominamy o tym, że mamy dzień cioci i wujka, prawda? I jakoś tak się stało, że samoistnie ten temat zdominował nasz poranek. Nic dziwnego, mamy ciotkę, mamy dwóch wujów. Jeden wuj z wesela, drugi aspirujący, no i państwo.
5: A moja ciocia Jasia z wujkami pracują w radiu. Buziaczki, całosy i uściski. Pa!
1: Kochanie, pa! Od ciociuni.
3: I czekoladka na drogę. No i proszę państwa, jeszcze pojawił się temat osła, prawda? Aha, i ogra. Tak. I tutaj też państwo macie wątpliwości.
6: Jeżeli panowie to osioł i ogr, to pytanie, kim jest Joanna? Smoczycą czy fiołą?
1: Nie, no jasne, że smoczycą.
3: Ty, a pokaż zęby.
7: Porady, jaką ty masz żuchwę! W sensie, że takie białe zęby. Pewnie wszystkie przekąski ci to mówią, ale ty chyba musisz używać jakiegoś wywielacza, bo ten uśmiech jest powalający. Czyżby wytrzymał subtelną nutkę mięty?
8: Telefon zaufania Eskirok. 691-613-613. Ten kawałek. Dobrze rokuje.
2: Wszystkie przekąski jej to mówią. Dzisiaj mówiły jej to czereśnie.
1: Ja rozmawiam z czereśniami. To już jest tak źle, naprawdę.
3: Głupolo ze Eskirok, to my.
1: Halo.
3: Nothing but thieves, evolution. Ewoluowaliśmy, proszę państwa, w tym kierunku, że ten program dzisiaj ma naprawdę bardzo dziwne zasady.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: piątek, są wolne wnioski i my w związku z tym służymy radą i rozwiązujemy Wasze życiowe dylematy.
1: Czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można rozwiesić, kiedy jest 38 stopni? I drugie pytanie, czy mucha, która lata sobie po autobusie, ona wie, że jedzie?

0: Proszę Państwa, na zegarach punktualnie 7:32. Przed Państwem Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Liczba ofiar śmiertelnych ataków Rosji na Kijów wczoraj wzrosła do 30. Spod gruzów zrujnowanego budynku wydobyto kolejne 3 ciała. Poinformowała o świcie Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. Wcześniejsze informacje mówiły o 25 osobach zabitych i około 100 rannych. Akcje poszukiwawczo-ratunkowe trwają. W czwartek, czyli wczoraj, utonęły w Polsce 4 osoby, a od początku czerwca już 70, poinformowała na platformie X policja. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz innych.
1: To jest raport.
2: Bezpośrednio od rolnika żywność chce kupować 76% Polek i Polaków, a 78% jest gotowa dopłacić za produkty wyższej jakości, czyli po prostu zdrowsze. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.

0: SK Rock Sport.
1: Hiszpania, Portugalia. To będzie jeden z najciekawszych pojedynków 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Hiszpanie 3-0 pokonali Austrię, Chorwacja 2-1 Portugalię. Przed chwilą Szwajcaria 2-0 wygrała z Algierią i czeka na wyłonienie kolejnego rywala. Tego Szwajcarzy poznają jeszcze dziś w nocy. Polscy koszykarze rozegrają dziś kolejny mecz kwalifikacji do mistrzostw świata. Do tej pory wygrali wszystkie 4 spotkania. Dziś Polacy zagrają na wyjeździe z Austrią. Później w poniedziałek zmierzą się z Holandią.
2: Obaj rywale są mocni, naprawdę. Jedzie się do Austrii i trzeba naprawdę się skoncentrować i grać na 100%, żeby wygrać ten mecz. Myślę, że wszyscy jesteśmy tego tutaj świadomi. No a Holandia pokonała na wyjeździe w pierwszym meczu Łotyszy, więc oba zespoły są bardzo trudnymi przeciwnikami i my musimy stanąć na wysokości zadania.
1: Ocenia kapitan reprezentacji Mateusz Ponitka. Polacy mają już zagwarantowany awans do kolejnej rundy eliminacji. Poniedziałkowy mecz z Holandią koszykarze rozegrają w Tauron Arenie.
3: Jeśli państwo też jesteście zdumieni, że jednak Chorwacja wygrała 2-1 z Portugalią, to uspokajam, było na odwrót.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. 6/9. Ziętarska. Olszewski. Góralski w SK Rock.
5: SK Rock.
4: Najlepsza klasyka rocka.

0: No tak, tylko chciałam dobrą radę cioci Oli przekazać dla młodzieży bez doświadczenia kulinarnego. To tak a propos papryczek. Jak coś tam w kuchni szalejecie z chili, kroicie, siekacie czy coś, to potem nie polecam gmerać przy oczkach. Między innymi, gdyż kapsaicynę czuje się nie tylko paszczą.
1: Tak mówiła nam ciocia! Tak mówiła nam ciocia! Tak mówiła nam ciocia! Tak mówiła nam ciocia!
2: 6 na 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa.

0: tylko 16 minut, drodzy Państwo, do godziny 8 dzisiaj. Ile wątków się przez nasz program przewala, nie jesteśmy w stanie policzyć. Co tam, Anno?
1: Dobra, to ja teraz Joanno, w takim razie znalazłeś. Umycie nóg, dobrze?
0: Dawaj.
1: Bardzo proszę. Michał Cessanis, chyba tak się to czyta, polski dziennikarz, podróżnik, odwiedził w zeszłym tygodniu Kołobrzeg i na jego instagramowym profilu pojawił się taki wpis, bo on wyraził swoje duże zdziwienie. Wszedł do toalety publicznej i zobaczył dużą taką kartkę ostrzegającą i z napisem bezwzględny zakaz mycia nóg. Co więcej, na tejże tabliczce informującej o zakazie była wzmianka o grożącej za jego złamanie karze grzywny i to dość groźnie wszystko wyglądało, bo kara finansowa za mycie nóg w umywalce wynosi aż 500 zł.
2: No, Jezu, naprawdę?
1: Tak, wszystko przez to, że piasek powoduje niedrożność kanalizacji. Po prostu tutaj teraz właśnie wstawiasz stopę do umywalki w takim Kołobrzegu w toalecie publicznej, chcesz opłukać swoją stopę, 500, panie!
2: Przychodzisz z brudną stopą i musisz to jakoś rozchodzić.
3: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
4: W ESC Rock.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
3: Reklama.

0: chciałem powiedzieć, że wnioski faktycznie powinny być wolne. Powinny być wyciągane powoli, z zastanowieniem, z zadumą, zaplanowane. Natomiast jeśli chodzi o czyny, o, tu jest inaczej. One powinny być szybkie, zdecydowane i skuteczne. A tak w ogóle to mów mi wuju.
1: Mów mi wuju!
2: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

proszę Państwa, tak jak sportowcowi często się mówi, tak nam czasami się powtarza, poprowadźcie ten program tak, jak miałby to być Wasz ostatni program. I ja mam przygotowane takie dźwięki, które mogą sprawić, że to będzie nasz ostatni program. Z okazji Dnia Cioci i Wujka...

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Wyrzucą nas.
2: Na bank.
1: Na bank. Zamiatane.
2: Zobaczymy, kogo pierwszego. Proszę Państwa, no to lecimy szybciutko. Przegląd tytułów, o których szkoda gadać. Wczasująca się na Helu Katarzyna Glinka chwali się formą w bikini. Dalibyście jej 49 lat? Nie, chyba stąd o tym decyduje, nie?
3: Asia, to teraz ja, a ty się uspokój, proszę. Paulina Smaszcz psioczy na kondycję mediów. Karierę robią prostytutki. Jak żebym tylko wiedział, komu dać.
1: Ja wychodzę.
2: Dziękujemy.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Eskarok.
1: Pożar w gdańskim porcie. Ogień pojawił się w ładowni statku zacumowanego przy Nabrzeżu Szczecińskim. Jest reakcja prokuratury na doniesienie o nieprawidłowościach w prosektorium warszawskiego Szpitala Południowego.
2: Eskarok. Raport.
1: 8. Michał Poklękowski, zapraszam. Alarm w gdańskim porcie. Po godzinie 2 w nocy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze, który wybuchł w ładowni statku zacumowanego przy Nabrzeżu Szczecińskim. Według wstępnych informacji ogień najprawdopodobniej obejmuje znajdujący się wewnątrz złom. Dym widać z odległości kilku kilometrów.
3: Podawane są prądy wody z pokładu, ze statków gaśniczych. Podejmowane są próby wyciągania tego złomu z doku ładowni, przelewania go też na zewnątrz. Podawane są też środki gaśnicze w obronie. Nie na zbiorniki z paliwem statku.
1: Mówi nam Radosław Gburzyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu działa 18 zastępów strażaków, w tym dwie łodzie gaśnicze. Na obecną chwilę pożar nie został jeszcze zlokalizowany.
2: To jest raport.
1: Prokuratura reaguje na doniesienie o nieprawidłowościach w prosektorium warszawskiego Szpitala Południowego. Śledczy wszczęli postępowanie sprawdzające w tej sprawie. Wcześniej portal Zero.pl i Onet informowały m.in. o tym, że kierujący prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Tematem zajmuje się Michał Skolimowski. Michale, co dokładnie zostanie zbadane?
4: Postępowanie sprawdzające będzie prowadzone pod kątem nienależnego pobierania opłat w prosektorium, a także znieważenia zwłok. Sygnały o tych nieprawidłowościach są anonimowe, dlatego prokuratura apeluje o kontakt do osób, które mają na ten temat jakiekolwiek informacje.
5: Czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy zakładów pogrzebowych, które kooperowały z prosektorium, czy też pracownicy szpitala bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje.
4: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Prawie prokurator Piotr Skiba. Po doniesieniach o nieprawidłowościach Szpital Południowy bez wypowiedzenia i ze skutkiem natychmiastowym rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium.
1: Rząd będzie reagował na ewentualne podwyżki cen paliw. To zapowiedź ministra energii po tym, jak wygaszony został program CPN. Brak rządowych regulacji spowodował nagły wzrost cen na stacjach. Na niektórych litr benzyny czy diesla podrożał nawet o złotówkę. Co na to rząd? O tym Michał Rawa.
6: Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że podwyżki były spodziewane, ale w najbliższych dniach ceny powinny spadać, bo na to wskazuje sytuacja na światowych rynkach.
7: Zawsze te momenty, w których dochodzi do spadków ceny na rynkach, dość wolno przekładają się na ceny na stacjach. I tutaj liczymy także na pewne działania, sygnały do rynku, które będą podejmowane przez Orlen chociażby.
6: Minister energii mówił też o mechanizmach, które mogłyby skłonić koncerny do szybszych obniżek cen, zwłaszcza w takich momentach jak teraz, gdy sytuacja na światowych rynkach jest najlepsza od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie.
2: Słuchacie raportu w Eskarok.
1: I jeszcze sądny dzień dla tegorocznych ósmoklasistów. Dziś oficjalne wyniki majowych egzaminów.
8: Jesteś pewny siebie, że będzie dobrze?
9: Nie jestem. Czy się przede wszystkim dostanę do szkoły wymarzonej?
10: Najsłabiej mi poszedł egzamin z języka polskiego, a najlepiej z matematyki.
8: Na luzie?
11: Tak. Do tej szkoły, co chce się dostać, to się dostanę.
12: Totalny spokój, żeby z problemu się dostanę tam, gdzie chcę.
8: Na tyle jesteś pewna, że dobrze napisałaś?
12: Tak, to tyle jestem pewna, że dam radę.
9: Nie ma co się stresować, myślę, że wyniki są dobre.
1: Z absolwentami szkoły podstawowej w Bochatowie rozmawiał Rafał Różycki. Już od rana będą mogli sprawdzać swoje wyniki online, a oficjalny dokument odbiorą ósmoklasiści w szkole.
0: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Pogoda.
13: No właśnie, ostatnio tak było. Córka odebrała świadectwa, a kończył w domu, czekał z paskiem. Ale na szczęście wiemy, najwyższa średnia w szkole, proszę państwa. Autentycznie.
14: Ale zobacz, jaki
13: list
14: dumny.
13: Gratulacyjny
14: patrz,
13: nam pokazywał patrz, przez 3 dni z rzędu.
14: To teraz opowiedz o lizaniu wybrzeża jeszcze raz nam.
13: Batony. Drodzy państwo, między Katowicami a Suwałkami, proszę sobie wyobrazić, tam cały czas pada, liże wybrzeże cały czas, ten deszcz, o którym mówiliśmy, jak jest tak zimno i tak mokro, to jakoś trzeba się rozgrzać, można zostać na przykład parkietu bulterierem, tak sobie myślę.
15: Można, a proszę państwa, nie wiem czy wiecie, ale też jest taka piosenka, którą popełnił Artur Andrus z okazji Dnia Cioci i Wujka specjalnie dla redaktor Joanny.
16: Tak

0: ciocie w gablocie zdemaskował sąd.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: SK Rock 6 na 9.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Od 6 do 9
3: w SK Rock.
4: No i to jest bardzo wam. Dziękuję serdecznie, chłopaki. Będę miała nową ksywę, ciocia w gablocie.
5: Ale żeby nas Marta mówić gablota, bez przesady.
6: No chyba, że chodziło, wiesz, o taką gablotę, że ona na ścianie wisiała, nie?
4: Ciocia tak w pół gablocie.
5: Proszę państwa, wolne wnioski, szybkie suchary, na to wszystko czekamy. Michale, co u ciebie?
7: Jakie... Odkryto właśnie, dlaczego z wiekiem przebywa tłuszcz na brzuszku.
5: Oszty.
7: Na brzuszku.
5: Dawaj teraz.
7: Na brzuszku, tak, na brzuszku, ten raport.
4: Masz?
5: No, najwięcej przebywa, jak się właśnie człowiek odkrywa.

0: Wiewiórki, Bobry, dzień dobry, dzień dobry. Nie mam pojęcia, co to było przed chwileczką. Mam nadzieję, że was nie wyrzucą. Ale gdyby was wyrzucili, to ja się zgłaszam do radia. Michał Pokrękowski, ma mój numer.
1: Myślałem, że chłop nam robotę zaproponuje. On po prostu chciałby tutaj wbić na nasze miejsce.
2: Ja też trochę myślałam, że może w takim razie będzie w razie czego wyciągał pomocną dłoń. Ale to nie, proszę, ludzie to wilcy.
3: No, ale jeżeli Michał Pokrękowski ma do pana numer, to pan pewnie jest jakimś drogowskazem.
1: Dobrze, bardzo dobrze.
2: Dobry jesteś, dobry.
3: Słuchajcie, pojawiają się różne pytania, bo dzisiaj wolne wnioski. Dzisiaj mamy też Dzień Cioci i Wujka i właściwie jakoś tak wyszło, że się kręcimy wokół tego tematu. I państwo pytacie właśnie w tej sprawie.
4: A czy w waszych miastach też tak jest jak w Poznaniu, że jak do kogoś się zwracasz, to mówisz: wuja, przynieś mi to. E, wuja, podaj mi tamto. Macie coś takiego?
2: Było coś takiego w Poznaniu?
1: Nie.
2: Wuja.
3: A w Koninie?
1: Nie.
3: A słuchajcie, a u mnie tak było, że jakby moi kuzynowie mówili tak do mojego taty: wuja.
1: Okej.
2: No to ciekawe bardzo, swoją drogą. Ale na przykład mówi się też siostra cioteczna i brat cioteczny. I ja mam na przykład siostrę cioteczną i brata ciotecznego, chociaż tak naprawdę, ponieważ to są dzieci mojego wuja, to powinni być stryjeczni. Ale jakoś całe życie mówiło się cioteczni.
3: No, a ty, Kądziu, spotkałeś się z czymś takim?
1: Spotkałeś się z czymś takim, ale dopiero kiedy przyjechałem do Warszawy. Faktycznie, jak kumpel opowiadał mi o tym, że z bratem robi to, z bratem robi tamto, ja mówię: jakim bratem?
3: Ja miałem tak na Mazurach, że właśnie przyjaciółka mówi, że w ogóle tu ma siostrę, tutaj brata, coś tam. Więc ile to masz tego rodzeństwa? Ja. Jedno.
1: To zduplikowane.
2: Ale rozumiem, że nie rozmawiałeś na Mazurach z komarem, bo oni mają strasznie dużo rodzeństwa.
3: Przyciąłem go i...
5: SK Rock.
3: I nie chciał gadać.
5: Ten kawałek dobrze.
1: Ale wiesz co, absolutnie widzę to oczyma wyobraźni. Zamyka namiot i przyciął komara, nie?
2: Przyciął, no po prostu mało
1: takim
2: tego.
1: Takim suwakiem.
2: On nie przeżył.
1: No, tak było.
3: Ja czy komar? The Rolling Stones, In The Stars.

0: wie pan, jak się mówi, jak przyjechał wujek z ciocią?
1: Wujostwo.
0: A jak przyjechał dziadek z babcią, to jakby pan to nazwał?
2: Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
3: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Reklama.

0: Słuchajcie, przy piątku nasi słuchacze mają bardzo dużo różnych propozycji, między innymi mają również propozycje, co możecie zrobić w weekend z żonami. Proszę bardzo.
1: Żona mówi do męża: mężu, zróbmy coś wspaniałego w ten weekend, odpocznijmy. Dobrze, kochanie, nie ma problemu. Do zobaczenia w poniedziałek.
2: Słuchajcie, nagraliśmy też żonę.
3: Wypierdź.
2: Proszę Państwa, jeśli chcecie sobie zorganizować piękny weekend, to poleca się SK Rock i prezent marzeń. Prezent marzeń o wartości 1000 zł, które będzie można wygrać już za kilkanaście minut na naszej antenie. SKrock.pl, tam zakładka konkursy i możecie Państwo się pięknie zgłaszać, prawda?
4: Mówiłeś, że zgrałeś żonę, ale nie mówiłeś, że moją.

0: punktualnie, wyjątkowo punktualnie, 8.30, raport Westerok, Michał Poklękowski. Zapraszamy.
1: SK Rock. Raport.
2: Wybuchł pożar statku zacumowanego przy nabrzeżu szczecińskim w Gdańsku. W gaszeniu uczestniczy aktualnie 17 zastępów straży pożarnej. Absolwenci szkół podstawowych już dziś poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina, gdzie można sprawdzić wyniki.
3: To jest raport.
2: Śledczy zidentyfikowali osobę podejrzaną o dokonanie zamachu bombowego w Monako, w którym ranne zostały poważnie 3 osoby, w tym ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew. Trwają poszukiwania.

0: Elsa.
1: SK Rock Sport.
2: Przed Hubertem Hurkaczem kolejny trudny mecz na tegorocznym Wimbledonie. Polski tenisista zagra dziś w trzeciej rundzie turnieju z Tomim Paulem. Obaj do tej pory nie stracili jeszcze seta w Londynie. Hurkacz nie ma najlepszego bilansu z Amerykaninem. Wygrał z nim tylko raz i poniósł 3 porażki. Jeszcze nigdy nie grali jednak na trawie, a do ich meczu dojdzie około godziny 16:30. Tej nocy ostatnie mecze 1:16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. O 20:00 Australia zmierzy się z Egiptem. O północy Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka, a o 3:30 w nocy czasu polskiego mecz Kolumbia-Gana.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock. Najlepsza klasyka rocka.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Cześć, Piotrek z tej strony. A propos takich sióstr, braci i tak dalej, to tu mam ciotkę, tam mam wuja, znajomości, mam otuch. Na razie.
1: Nie no, rzeczywiście doskonałe. To jeszcze może z tej strony?
2: A czy wy wiecie, dlaczego orkiestra nie gra na moście? No bo most to nie instrument, ej.

0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: What the Friday? What the Friday w SC Rock.
2: Dobre humory dopisują nam, drodzy państwo, kiedy pan Wojtek postanowił pomachać do słuchaczy, zapomniał, że ręce potrzebne są mu do miksowania.
3: Proszę państwa, przerwa była po to, żebyście państwo przygotowali się na to, co się wydarzy teraz. Dzwonimy do słuchaczki Pauliny, która chciałaby zrobić odjechane piątek swojemu narzeczonemu. Czemu, jak, dlaczego? O tym się przekonamy za chwilę.
4: Halo, halo.
3: Dzień dobry, SC Rock z tej strony. Czy to Paulina?
4: Cześć, Paulina, tak.
3: Z jakiego miasta, z jakiej miejscowości Paulina pochodzi?
4: Z Rogowa, pochodzę z Rogowa.
3: Pozdrawiamy serdecznie. Paulino, opowiadaj. Komu i dlaczego chcesz zrobić odjechany piątek?
4: Odjechany piątek chciałabym najbardziej zrobić mojemu narzeczonemu. Zawsze marzył mu się skok na bungee, chociaż ja i tak codziennie podnoszę mu ciśnienie. Ale najwyraźniej jest to za mało, więc niech sprawdzi, czy jest bardziej ekstremalne, czy życie ze mną, czy jednak ten skok.
5: Czyli chcesz go jednak zrzucić z mostu.
4: Nie, to nie
3: znam. Mocne słowa.
2: A jak się nazywają wszyscy mieszkańcy płci męskiej Rogowa? Rogacze.
4: Rogowianie.
5: Okay, Paulina, musisz nam dzisiaj wybaczyć. My jesteśmy naprawdę... To już jest odjechany bardzo piątek, ale najważniejsze jest to, że jeśli go zrzucisz z mostu czy też z klifu, to on będzie miał podniesione ciśnienie, z wysokiego adrenalina się będzie działo i będziemy przy okazji super dużą frajdę.
4: No pewnie, że tak.
5: No, to tak, myślę,
3: ale ty potem będziesz mogła wydać pieniądze na masaż.
4: Przy okazji podzielimy się pół na pół.
3: Paulino, gratulujemy. Ten prezent marzeń leci do ciebie, leci do twojego narzeczonego. Mamy nadzieję, że pięknie będziecie się bawić. Życzymy wam wszystkiego pięknego nie tylko w piątku, ale też we wszystkich innych dniach tygodnia. No i żeby wam humory dopisywały tak jak nam.
2: Co najmniej.
4: Bardzo dziękujemy. Zrobiliście nam po prostu ten dzień wyjątkowy. Super.
3: Bardzo się cieszymy, tak. Kończy jeszcze jakiś głupi żart na koniec?
2: Nie, dziękuję bardzo. No bardzo. Ona powiedziała, dobrze, że się podzieli po połowie z tym swoim partnerem. Jak po połowie, to już się dzielisz z nami.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor.
0: Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
3: A, mogłeś ty darować ten żart.
0: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
0: Reklama.

0: Proszę Państwa, 10 minut nam pozostało do godziny 9 i nie będziemy robić takich prezenterzy w innych stacjach radiowych, że oni już tutaj robią takie wejście pożegnalne, już mówią dziękuję, że fajnie było, my się dopiero rozkręcamy i bardzo dziękujemy, że Państwo tak aktywnie uczestniczycie w tej audycji.
1: Teraz i Jaro się denerwuje, jeżeli tego słucha, bo to sobie pomyślał, że może on już jest w pracy, już czeka na swoją audycję, a my mówimy, że my się dopiero rozkręcamy.
0: Ja dopiero z tramwaju wysiada.
1: Nie, no jasne, to
2: o tej porze to może dopiero wsiadać do tramwaju.
0: Tak jest. Proszę Państwa, tak jak mówiliśmy, nie zawodzicie, więc słuchamy i nie odpowiadamy za to, co się tutaj zaraz wydarzy.
3: Co wchodzi jednym uchem, a wychodzi drugim? Kilof.
0: Nie zrozumiałem. To może druga linia?
3: Wiecie, której dziewczynie tak naprawdę świetnie wychodzi taniec? Dance.
0: No to jeszcze taka propozycja.
4: Na bezludnej wyspie rozbili się 20-latek, 40-latek i 60-latek. Siedzieli tak sami we trzech. W końcu patrzą, że kawałek dalej też jest jakaś wyspa i mieli jedną lornetkę i patrzą, że tam jest jedna piękna kobieta i ten 20-latek mówi od razu, dobra, skakujemy, płyniemy w pław, płyniemy do niej szybko. 40-latek mówi, nie, no jak płyniemy, no zbudujmy jakąś łódkę i dopiero podpłyńmy. A 60-latek mówi, no po co płynąć, przecież stąd dobrze widać.
1: Gwiazdka, nie dotyczy mojego taty.
5: Telefon zaufania Eski Rock.
6: Panie Adasiu, reżyserze, telefon do pana.
5: 691 613 613.

0: Ciocie i wujki, myślę, że już czas na nas powoli. Dzisiaj jest Cień Cioci i Wujka i oczywiście przypominamy wam o tym. Ciocia Asia, wujek Kondzio i wuj Wojtek już będą sobie odtuptywać ze studia.
1: Tak jest, Wojtek to niezły wuj.
2: To prawda, w ogóle program cię też taki wujowy.
1: Tak.
0: Wujowy, no troszkę.
2: Tylko państwo trzymaliście poziom. No i oczywiście tutaj to, co z otchłani internetu udało nam się wyciągnąć na pożegnanie.
1: Wszyscy
2: z nami
1: razem.
2: Z państwem. Najpiękniejsza ciocia wesela.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Profesor Grzegorz Motyka.
3: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik. Przynajmniej ten efekt tego dialogu zniweczył, podpisując decyzję, która w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Law.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

0: Do rozmowy Radosława Sikorskiego i Andrzeja Sibichy dojdzie w obliczu ostrego kryzysu dyplomatycznego na linii Warszawa-Kijów, a takie spotkanie już dziś w Warszawie. Ponad dobę trwa już akcja poszukiwawczo-ratownicza w Kijowie. Nad ranem strażacy wyciągnęli spod gruzów 3 kolejne ciała.
1: Eskarok. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. W Warszawie dziś spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Do rozmowy Radosława Sikorskiego i Andrzeja Sibichy dojdzie w obliczu ostrego kryzysu dyplomatycznego. Chodzi o spór wokół UPA i odebranie przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Wołodymirowi Zełenskiemu. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michał, ten temat zdominuje w piątkowe spotkanie?
2: Na pewno się pojawi. MSZ przekazało, że wśród tematów rozmowy ministrów będzie sytuacja na froncie i relacje między oboma państwami, a te są bardzo napięte. Mamy spór wokół UPA, odebranie orderu, potem nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która odbywała się w Gdańsku. Ukraiński parlament przyjął też ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Nasza dyplomacja liczy, że nie będzie tam osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach, a właśnie Zełenski, wnosząc projekt w tej sprawie, zaznaczał, że nikt nie będzie Ukraińcom mówił, jakich bohaterów mają szanować. Jest więc o czym rozmawiać, pozostaje czekać na efekty tego spotkania.
1: To jest raport.
0: Ponad dobę trwa już akcja poszukiwawczo-ratownicza w Kijowie. Nad ranem strażacy wyciągnęli spod gruzów 3 ciała. Ogólna liczba ofiar po wczorajszym rosyjskim ataku wzrosła do 30 osób. Rannych zostało przeszło 100. To według służb jeden z najkrwawszych ataków od początku wojny. Dziś wciąż trwa walka z czasem o znalezienie żywych osób. Na przykład pod gruzami 9-piętrowego bloku w centrum miasta mogą być jeszcze żywi ludzie. Jedna z mieszkanek tak wspomina pierwsze minuty po ataku.
3: Ludzie
0: strasznie krzyczeli i zaczęli wołać, czy są lekarze, gdzie są lekarze, zaczęli wzywać karetkę, ludzie się bali. Zobaczyliśmy coś strasznego, domy zostały zniszczone, szyby wyleciały, samochody też spłonęły. To było przerażające. Dziś w Kijowie ogłoszony jest Dzień Żałoby. Prezydent Zełenski, który wczoraj pojawił się w miejscu ataku, już zapowiedział akcję odwetową.
1: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Chęć przypodobania się znajomym, problemy w domu czy po prostu pragnienie przeżycia przygody to najczęstsze powody wakacyjnych ucieczek młodych ludzi. Każdego roku na przykład Radomski Ośrodek Interwencji Kryzysowej odnotowuje kilka takich przypadków. Niepokojące jest jednak to, że z roku na rok z domów uciekają coraz młodsze dzieci. Jak zapobiegać takim zdarzeniom? O tym Włodzimierz Wolski z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
4: My jako rodzice musimy być czujni, musimy z dziećmi rozmawiać, musimy zaplanować dzieciom wakacje. Rodzice mają obowiązek zapewnić właściwą opiekę, zorganizować ten właściwy czas i kontrolować, gdzie chodzą, co robią, z kim się spotykają, której wracają. No, inaczej się nie da.
0: W sytuacji ucieczki dziecka z domu zawsze trzeba niezwłocznie poinformować o tym policję.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: Piątek będzie raczej pochmurny, a w wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu. Najwięcej deszczu spadnie na północy kraju. Na wybrzeżu możliwe będą także burze. Termometry pokażą od 18 stopni nad morzem i w górach, przez 24 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu i da nam się dziś we znaki także silniejszy wiatr.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
7: Eskarok. Kultowe kawałki,
8: kultowe historie.
7: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: No, ktoś być musi winien, jeśli są jakieś problemy. Prawda? No chyba, że wina leży po obu stronach, ale to już temat na inną zupełnie rozmowę. 12 minut po 9. Pan Jaromir mówi dzień dobry. Ostatnie w tym tygodniu kultowe historie w piątek, 3 lipca. Możemy zaczynać.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To też jest kultowy zespół z Wielkiej Brytanii, choć piosenka nowa. Suede.

0: tak wspominamy sobie najlepszy według nas rok w historii muzyki, czyli 1991. Czasem zapominamy o tej płycie zespołu Manam, Derwisz i Anioł. To z tej płyty właśnie jest ta piosenka. Wyjątkowo zimny maj. Podobno dziś wychodzi reedycja tej płyty, wzbogacona o różnego rodzaju smaczki, między innymi o jeden z koncertów, który Manam potem grał na trasie koncertowej promującej album Derwisz i Anioł. No dobrze, wracamy do zamierzchłej przeszłości.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: 3 lipca byliśmy w kinie, potem wróciliśmy do swojego mieszkania przy Rue Betry-Les. Zjedliśmy kolację, a ja zmywałam. Jim oglądał film. Potem położyliśmy się do łóżka, aby przed snem posłuchać muzyki z płyt. Tyle, że w nocy Jim wstał. Czuł się źle i postanowił wziąć gorącą kąpiel. Ja zasnęłam. Niestety, rano znalazłam go martwego w wannie. Tak mniej więcej wyglądały zeznania, jakie przed francuską policją składała partnerka Jima Morrisona, z którą przeniósł się z Ameryki do stolicy Francji, Pamela Curson. No i taka przez lata obowiązywała oficjalna wersja śmierci lidera The Doors. No tyle, że po latach pojawiły się różnego rodzaju inne zeznania. Świadkowie, którzy zeznawali, że Jim tego dnia wieczorem, właśnie w dzień poprzedzający, był w takiej bardzo popularnej, modnej knajpie Paryża o nazwie Rock and Roll Circus. Takie miejsce, do którego chodzili Salvador Dali, Jimi Hendrix, jak przyjeżdżał, Eric Clapton czy nasz Roman Polański. Właściciele bali o najdrobniejsze szczegóły, by ściągnąć gości najbardziej znakomitych. Na przykład ściągali z pobliskiego cyrku różnego rodzaju zwierzęta. Mówiło się o tygrysie i o małpach. Było to też miejsce, gdzie za nieoficjalnym przyzwoleniem właścicieli można było zrobić małe zakupy. No, pewnie Państwo wiedzą, jakiego rodzaju. No i Jim miał przyjść do klubu, by jak zawsze kupić tam heroinę dla Pameli. No i około 2 w nocy miał zniknąć z towarem w toalecie, a 30 minut później jeden z klubowych gości miał donieść ochronie, że ktoś zamknął się w kabinie i nie wychodzi. No i stamtąd mieli Jima wynieść, no i zanieść do tej wanny, która miała być finałem jego historii, jego życia. Bo finał tej historii jest niezależnie od wersji taki sam. 3 lipca roku 71, a więc 55 lat temu, skończyło się życie wokalisty The Doors. The End.

0: Kiedy szedłem do liceum, było 20 lat od śmierci Jima i wydawało się to już prehistorią, a w tym roku, dziś dokładnie mija tych lat 55.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.
6: Eskarok. Radar.
7: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Sporym echem odbił się mający miejsce pod koniec czerwca koncert zespołu Iron Maiden w Paryżu. Od samego początku było o nim głośno ze względu na fakt, iż było wiadomo, że ma zostać on nagrany. Niestety jednak plany formacji spaliły na panewce przez awarię prądu. Choć zapewniano, że materiał powstał, najwyraźniej został uznany za niewystarczający, bo będzie kolejne nagranie. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
6: Eskarok. Radar.
8: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
9: This is Anthony Kiedis of
10: the Red Hot Chili Peppers.
9: And Flea, inviting you to keep it tuned.
11: Right here!

Green Day i American Idiot. Wspominałem chwilę temu śmierć Jimmy'ego Morrisona, która miała miejsce 55 lat temu, ale 3 dzień lipca to też data śmierci innego wyjątkowego muzyka, Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones. Oficjalnie uznano, że utonął w swoim basenie w posiadłości, którą miał, wypiwszy kilka drinków i zażywając substancję amfetaminopodobną, postanowił popływać. No ale było tak, że w jego domu odbywało się tego dnia kameralne spotkanie. No i towarzyszył mu jeden człowiek, podobno pracownik budowlany o imieniu Frank. No i to jest człowiek, który ponoć zauważył ciało Briana unoszące się na wodzie, gdy wyszedł zapalić papierosa. No i podobno także on był ostatnią osobą, która widziała gwiazdora żywego. Miał rzekomo przyznać się na łożu śmierci w 93 roku nawet, że zabił Jonesa, a motywem miały być kwestie finansowe. Dodatkowo istnieją przypuszczenia, że na terenie posiadłości było więcej osób, które mogły opuścić miejsce zdarzenia przed przybyciem policji. No i w noc śmierci Jonesa z jego domu miało też zniknąć wiele cennych pamiątek. Jak było, pewnie się już nigdy nie dowiemy. W każdym razie dziś mija 57 lat od śmierci Briana Jonesa.

0: Fabryka Małp. Zespół o nazwie Lady Punk, ale tego Państwu pewnie mówić nie muszę. 10 i raport Eski Rock przed nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
2: Joanna Ziętarska.
3: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił, na to nas nie stać, tego nie robimy.
2: Łukasz Bąk.
4: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak. Wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
7: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Reklama.

0: Ukraińska stolica upamiętnia ofiary wczorajszego zmasowanego ostrzału Rosjan. Biolodzy z Brazylii odkryli właśnie 5 nieznanych wcześniej nauce gatunków ryb słodkowodnych.
1: SK Rock. Raport.
0: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Dzień żałoby w Kijowie, od tego zaczynamy. Ukraińska stolica upamiętnia ofiary wczorajszego zmasowanego ostrzału. Miasto dochodzi do siebie po najintensywniejszym rosyjskim ataku ostatnich tygodni. Sytuację w Kijowie obserwuje nasz ukraiński korespondent Ołych Biłecki, który był w miejscu, gdzie runął 9-piętrowy blok.
2: Do 30 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ostrzału Kijowa. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała przez całą noc, a w ciągu ostatnich godzin spod gruzów wydostano ciała jeszcze 3 ofiar. Informuje służba ratownicza. Nie ma kontaktu jeszcze z 3 osobami. Oni mogą znajdywać się pod gruzami. Tymczasem mieszkańcy Kijowa przechodzą pod zniszczony blok, aby wyrazić współczucie lub okazać pomoc mieszkańcom dzielnicy. W całej okolicy wybito drzwi i okna w mieszkaniach, a z jednego z takich okien symbolicznie powiewa ukraińska flaga, powieszona przez mieszkańców jeszcze przed tym uderzeniem. Miejsce ataku wczoraj odwiedził prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaapelował do partnerów o wzmacnianie obrony powietrznej i zapowiedział odwet za ten atak. Kijów, Ołech Biłecki.
1: To jest raport.
0: Duże utrudnienie na autostradzie A1 w Łódzkiem. Do wypadku doszło na wysokości Krzyżanowa w powiecie kutnowskim.
3: 18-letni kierujący Nissanem typu bus nie dostosował prędkości do warunków na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad swoim pojazdem i doprowadził do jego dechowania. W wyniku tego zdarzenia zarówno kierujący, jak i jego pasażer zostali ranni.
0: Mówi nam Daria Olczyk z policji w Kutnie. W akcji uczestniczył śmigłowiec LPR-u.
3: Pasażer został przetransportowany śmigłowcem ratunkowym do szpitala w Płocku, natomiast kierujący został przewieziony karetką do szpitala w Kutnie.
0: Autostrada była całkowicie zablokowana. Teraz jeden pas w kierunku Łodzi został udrożniony. Na miejscu nadal pracują służby. Funkcjonariusze wyjaśniają, jak doszło do tego wypadku.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Biolodzy z Brazylii odkryli właśnie 5 nieznanych wcześniej nauce gatunków ryb słodkowodnych zamieszkujących do rzeczy Rio Grande. Niektóre z nich, jak ustalili badacze, są bliskie wymarcia. Odkryte ryby słodkowodne to gatunki całkiem spore i dotąd umykały uwadze biologów, zwane potocznie przez lokalnych mieszkańców sumami pancernymi. Niektóre z nich są zagrożone aktywnością przemysłową w dorzeczu rzeki Rio Grande.
4: SK Rock Biznes.
0: Sejm uchwalił dziś ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych, która zakłada, że aktywa inwestycyjne na koncie będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 tysięcy złotych, a aktywa oszczędnościowe do 25 tysięcy. Rząd będzie reagował na ewentualne podwyżki cen paliw. To zapowiedź ministra energii po tym, jak wygaszony został program CPN. Brak rządowych regulacji spowodował nagły wzrost cen na stacjach benzynowych. Na niektórych litr benzyny czy diesla podrożał o nawet złotówkę. Bezpośrednio od rolnika żywność chce kupować 76% Polek i Polaków, a 78% jest gotowa dopłacić za produkty wyższej jakości. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. Jeszcze aktualne ceny walut: za dolara amerykańskiego płacimy 3,75 zł, za euro 4,28 zł, za franka szwajcarskiego 4,64 zł i za funta brytyjskiego 4,96 zł.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: Piątek będzie raczej pochmurny. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu. Najwięcej deszczu spadnie na północy kraju. Na wybrzeżu możliwe będą także burze. Termometry pokażą od 18 stopni nad morzem i w górach, przez 24 w Łódzkim i na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu. Da nam się we znaki również silniejszy wiatr.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl.
6: Kultowe kawałki, kultowe historie.
7: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Mamy dziś dwie wielkie rocznice w historii muzyki, czyli 55 lat od śmierci Jima Morrisona, 57 od Briana Jonesa z The Rolling Stones. A pana Joe Cockera nie ma już z nami od lat 12, jeśli dobrze policzyłem. W grudniu będzie rocznica. To jeszcze państwu zdążę oczywiście w tej sprawie dużo powiedzieć, kiedy nadejdzie właściwa pora. A pamiętacie, jak nazywał się, znaczy jaki miał pseudonim artystyczny Joe Cocker, gdy zaczynał swoją karierę muzyczną na początku lat 60? Vance Arnold. Pod takim pseudonimem się ukrywał, ale potem stwierdził, że jednak John Robert Cocker wcale nie brzmi tak źle.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Są artyści, którzy przez całe życie są pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem. I to jest jedna z takich postaci. Przez lata podpora zespół Mysłowic. Jakiś Lenny Valentino państwu też nie mógłby przypomnieć, ale teraz to artysta solowy. Artur Rojek.

0: zespół POD. Jak się na nich patrzy z daleka, to w zasadzie można powiedzieć, nic się chłopaki nie zmieniły, ale zdjęcia z bliska, czy po prostu oglądanie ich twarzy, kiedy się z nimi rozmawia, pokazują, że już te 30 lat, czy tam 25 minęło. Alive, POD, Esce Rock. A teraz będzie historia starsza.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Pojawimy się w klubie o nazwie Kit Kat w Hollywood, na którego scenie 43 lata temu Red Hot Chili Peppers pojawili się ubrani tylko w skarpetki. No, ale nie na nogach. Grupa była na swojej pierwszej trasie, więc specjalnie nie mogła być wybrana co do miejsc, a ten Kit Kat Club to nie było miejsce czysto koncertowe. Tam raczej kojarzyło się z klubem Go Go. No i rzeczywiście były tam podesty, na których tańczyły dziewczyny, nawet w trakcie ich występu. Zespół, który był przyzwyczajony do grania bez koszulek, postanowił w związku z tym niezwykłym miejscem, w którym przyszło im wykonać swoje piosenki, wznieść swój ekshibicjonizm na nowy poziom. No i wokalista wpadł na taki pomysł, by pojawić się na scenie właśnie w skarpetce. Działo się to ponoć po tym, jak jedna z jego groupies kiedyś wysłała mu składaną miarkę, by zmierzyć jego przyrodzenie, no i pewnego dnia pojawiła się w domu, a ten miał ją przywitać właśnie ubrany w skarpetkę na przyrodzeniu. I ten strój, albo jak kto woli brak stroju, stał się regularną częścią ich występów w tamtych latach. Jest też ślad po tym na epce o nazwie The Abbey Road, która to epka ukazywała się w roku 88, a która na okładce ma ich, przechodzących przez te słynne pasy przy studiu nagraniowym w Londynie, przemierzających przejście właśnie ubranych w skarpetkę. Kto wie, może jeszcze kiedyś będzie okazja zobaczyć ich takich półrozebranych, bo formę trzymają panowie naprawdę znakomitą.

0: pan Muniek z zespołem Tila w piosence Warszawa. A ja mam dla Państwa ostatnio już w tym tygodniu płytę Violet Girl, dziewczyny, która wychowana przez ojca. Wiadomo, że wychowywała się na tej fali grunge'u, której ojciec maczał palce w latach 90. Chociaż ona sama jako punkt odniesienia do swojego debiutanckiego albumu wspomina płytę dziewczyn z Breeders, Last Splash, a ponadto jeszcze inną inspiracją jest dla niej PJ Harvey, którą miała obejrzeć na festiwalu Glastonbury 2 lata temu. No i te dwa fakty, te artystki właśnie sprawiły, że i ona, oczywiście z pomocą rodziców, zajęła się muzyką. I debiutancki album Be Sweet to Me jest do wzięcia. Ostatnia sztuka na kompakcie właśnie w tym momencie. Messengerski rok do dyspozycji dla 7 osoby, która zgłosi się od tego momentu, płyta w prezencie.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
2: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. SKROK.pl.
2: SKROK.pl.
1: Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
2: Kawałki, które dobrze rokują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
2: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
1: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Eska Rock.
5: Yo, it's Villa Amiga from Band Called Him and you're listening to Eska.

Can't Stop Loving You zespołu Van Halen. Co jakiś czas słyszy się artystach, którzy ogłaszają przejście na muzyczną emeryturę. No, w niektórych przypadkach to jest uzasadnione, bo artyści zbliżają się albo przekraczają 80, a to już jest wiek, umówmy się szczerze, kiedy człowiek chce już się cieszyć tą końcówką, czy też jesienią życia. Ale byli artyści, którzy swoje odejścia w różnym momencie ogłaszali bardzo wcześnie. Na przykład David Bowie, który 53 lata temu podczas koncertu w Hammersmith Odeon ogłosił po raz pierwszy, jak się później okazało, że wycofuje się z czynnego życia estradowego. No i w wydanym z tej okazji bankiecie pożegnalnym wzięli m.in. udział Barbara Streisand, Sonny Bono, Mick Jagger, Ringo Starr czy Paul McCartney. A potem się dopiero okazało, że to było pożegnanie, czy też emerytura z jego Stardusta, bo ten koncert 53 lata temu był ostatnim w takiej właśnie roli przez Davida Bowiego wykonywany. Więc z tymi emeryturami to trzeba być ostrożnym, bo artyści, wiecie, to jednak artystyczne dusze. Pan David Bowie i Space Oddity.

0: nie dorosłe, znaczy może nie dorosłe, ale takie dojrzałe życie odbiorcy muzyki. Pana Petera Gabriela już w składzie zespołu Genesis nie było i nie kojarzyłem go przez lata z tym projektem, ale kiedy zacząłem się mocno interesować muzyką i odkopywać różnego rodzaju starocie, wtedy zrozumiałem i to, że był to zupełnie inny artysta niż z czasów, gdy wykonywał choćby to Sledgehammer. 11 i raporterski rok przed nami. Pan Michał Poklękowski za moment pojawi się znów w studiu, a po nim, kiedy już skończy, pojawią się chłopaki, panowie z zespołu.
1: Tam się mogą pojawić wyładowania atmosferyczne, burze i inne takie.
2: Michał, głaskałeś kiedyś wybrzeże? Albo widziałeś, jak ktoś je liże? Ty nie wiesz, że gościu właśnie wybrzeże.
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
4: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Reklama.
5: Posłanki i posłowie zagłosowali za zakazem używania telefonów w szkołach. Płonie dach pałacu w Wietrznie, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Honorowi dawcy krwi w Łodzi będą mogli parkować za darmo w miejskiej strefie.
6: SK Rock. Raport.
5: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Sejm był prawie jednogłośny. Posłowie zagłosowali za zakazem używania telefonów komórkowych w szkołach. Wcześniej przyjęto poprawki, także te zgłoszone przez polityków PiSu. Taka zgodność w Sejmie to rzadkość. Przywiejski jest nasz reporter Michał Rawa. Michale, jak wyglądało to głosowanie?
7: Dzień dobry. Przeciw zakazowi telefonów w szkołach głosowało tylko 6 posłów. To kilku polityków Konfederacji, w której doszło do rozłamu w tym głosowaniu. Poza tym możemy mówić o ponadpartyjnym porozumieniu w tej sprawie. Przed samym głosowaniem minister edukacji Barbara Nowacka podkreślała, że ta ustawa to dopiero początek.
8: Ta ustawa to tylko element szerszego działania. Kolejnym krokiem jest praca z panem premierem Krzysztofem Gawkowskim nad ograniczeniem dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
7: Sejm przyjął m.in. poprawkę PiSu, która zakaz telefonów rozszerza również na przedszkola. Przepisy wejdą w życie już od 1 września.
5: Dzisiaj Sejm uchwalił też ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych, która zakłada, że aktywa inwestycyjne na koncie będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 tysięcy złotych, a aktywa oszczędnościowe do 25 tysięcy.
6: To jest raport.
5: Płonie dach pałacu w Wietrznie, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Ewakuowanych zostało 48 osób. Aktualnie pożar gasi 7 zastępów strażaków. Pożar nie jest opanowany. Siły i środki do jego gaszenia mogą być jeszcze zwiększone. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach. Honorowi dawcy krwi w Łodzi będą mogli parkować za darmo w miejskiej strefie. Jak to zrobić? O tym Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi.
9: Będzie musiał albo za pośrednictwem sklepu, albo osobiście w siedzibie Zarządu Dróg i Transportów po prostu pokazać, że takim honorowym dawcą krwi jest, wskazać numer samochodu i taka zniżka będzie przysługiwała tylko na jeden samochód.
5: Nowe przepisy w Łodzi wejdą w życie 1 października.
6: Słuchacie raportu w SC Rock,
5: w którym sprawdzamy jeszcze, jak poszło ósmoklasistom. Ci dziś poznali wyniki swojego egzaminu. Największe problemy sprawiła matematyka, której średni wynik to 55%. Z języka polskiego 65%, z angielskiego 73%. Nasz reporter Rafał Różycki w jednej ze szkół w Bełchatowie dopytywał.
10: Czy w internecie już sprawdziłaś wyniki?
11: Oczywiście, że tak.
10: Jak poszło?
11: Dobrze, bardzo się cieszę. Bardzo mi się podobają moje wyniki.
10: Ile punktów?
11: No, mat ma 50%. Polski 67, a angielski 85.
10: A wchodząc właśnie w te wyniki, był lekki stresik?
11: Oj, bardzo się stresowałam, bardzo mnie brzuch bolał ze stresu i nie chciałam wchodzić, ale przełamałam się. O dziwo właśnie w ogóle się nie stresowałam, jakoś w ogóle zapomniałam o całym zdarzeniu, że było takie coś i tymi wynikami też raczej się nie stresowałam. Ja jestem zadowolona ze swoich wyników, bardzo. Myślałam, że będzie gorzej.
5: Liczba zdobytych punktów jest ważna w procesie rekrutacji do szkoły średniej.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
5: Piątek będzie raczej pochmurny. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu. Najwięcej deszczu spadnie na północy kraju. Na wybrzeżu możliwe będą także burze. Termometry pokażą od 18 stopni nad morzem i w górach, przez 24 w Łódzkim i na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu. Da się nam we znaki także silniejszy wiatr.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
3: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: To Pijama Porno w Esce Rock. A my rozwiążemy teraz szybki konkurs związany z Violet Girl. Obiecywałem, że będzie płyta dla 7 osoby, która zgłosi się od momentu, w którym ogłaszałem, że można ją zdobyć. Pierwszy był Marcin, drugi Bartłomiej, trzeci Przemo, czwarty Michał, piąty Krzysztof, szósty Przemko i siódmy Michał. Inny Michał, Michał T. No to gratuluję, zaraz odpisuję i będę prosił o adres do wysyłki. Wielkie gratulacje. Ostatnia płyta Violet Girl trafiła w ręce jednego z naszych słuchaczy. Tymczasem nowa piosenka gościa, który zwykle tworzył muzykę do gier, no ale tym razem postanowił współpracować ze Slashem, Duffem McKaganem i Chadem Smithem. Co z tego wyszło?
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No to teraz właśnie Państwo usłyszą.

0: pan Michał nie może uwierzyć, że wygrał płytę Violet Grohl. Proszę się naprawdę uszczypnąć mocno, bo to wszystko jest prawda. I czas na rzut okiem na kalendarz po raz kolejny dzisiaj.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Ja mam taki specjalny kajecik, który uzupełniam pisząc przez lata o różnych muzycznych wydarzeniach i kiedy przychodzę do pracy przed godziną 9:00 sobie tak szybko przeglądam i potem już wiem, o czym chcę państwu opowiedzieć. A dziś chcę wspomnieć o człowieku, który urodził się 74 lata temu. Facet, który został basistą tylko dlatego, że było najłatwiej. Szczerze mówiąc, nigdy nie myślałem o sobie jako o basiście. Zacząłem grać na tym instrumencie, ponieważ pozostałe dzieciaki w szkole chciały być wokalistami, gitarzystami albo perkusistami. No i tak czasem bywa z tymi basistami w różnego rodzaju zespołach. Ale tym basistą był znakomitym, bo na przykład grał w jednym ze składów Johna Mayalla, jego The Blues Breakers, a potem razem z gitarzystą Paulem Kossoffem, starszym od siebie o 2 lata, i jeszcze Paulem Rogersem, także starszym, założył grupę Free. Andy Fraser już urodzin nie obchodzi, bo niestety nie żyje, ale wspomnieć go dziś po prostu trzeba. All Right Now, zespół Free.

0: Debbie Harris, w tym tygodniu miała urodziny. Ciekawe, czy jeszcze świętuje, a może dopiero wszelkie świętowanie zostawia sobie na weekend, bo to też bardzo możliwe. One Way or Another zespołu Blondie. Cóż jeszcze wydarzy się przed godziną 12? Zagram Państwu bardzo rzadko grane w stacjach radiowych, i to mówię nie tylko o Esther Rock, nagranie zespołu YouTube. A jakie to będzie? O tym przekonają się Państwo zaraz po Radiohead.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esther Rock.
2: Profesor Grzegorz Motyka.
3: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak AK, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, po drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami. Że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy, i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
6: SC Rock.
1: Radar.
7: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Deep Purple po zaledwie 2 latach powracają na rynek z nowym studyjnym albumem. Krążyk Splat od samego początku zapowiadany był jako najmocniejszy pod kątem brzmienia od lat. Jak wyglądały prace nad tym krążkiem? Ile właściwie nagrano na jego potrzeby utworów? Muzycy w rozmowie z Eską Rock zdradzili tytuł jednego, który powstał, choć nie trafił na to wydawnictwo. Szczegóły znajdziecie na eskarock.pl.
1: Eska Rock. Radar.
8: Alright, this is Kirk from Metallica.
9: Hello, I'm David Gilmour.
10: Hello, I'm Richard Wright.
11: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
12: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

zespół Radiohead i piosenka Creep. A teraz kapela z Irlandii, która w zasadzie ma już chyba gotowy krążek, tylko czekają panowie na ostateczne ustalenia w temacie premiery. No i wyboru pewnie singli, które będziemy jesienią grać także tutaj w Escherok. U2. Jednym z nazwisk, jakie słyszy się, gdy pojawia się jakakolwiek dyskusja o jednej z najpopularniejszych ich płyt, a dokładnie chodzi o The Joshua Tree, jest Greg Carroll. To był Nowozelandczyk, którego zespół poznał w Auckland podczas trasy koncertowej do poprzedniej płyty The Unforgettable Fire. No i ten Greg się bardzo z Bono zaprzyjaźnił, później pełnił funkcję roadie zespołu. Dokładnie 40 lat temu, 3 lipca, odwoził motocykl Bono do domu w Dublinie. No i w deszczową noc wyjechał mu przed nos samochód. Carroll uderzył w bok tego auta i zginął. Miał zaledwie 26 lat. Jego śmierć, a potem obecność U2 na tandze, czyli takim tradycyjnym obrzędzie pogrzebowym, który jest praktykowany przez ludność Maorysów z Nowej Zelandii, zainspirowały Bono do napisania tekstu poświęconemu kumplowi w jednej z szykowanych na nowy krążek, czyli na The Joshua Tree piosenek. I to jest właśnie ta piosenka. Przepiękna. Być może nawet dla mnie najładniejsza na tej płycie. One Tree Hill.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. Come on.

thing think you move me, but I wanna know for sure.

0: zespół Perfect. Jakiś czas temu po każdym końcu dyżuru w radiu pędziłem na warszawski dworzec, albo wschodni, albo centralny, albo zachodni, po to, by zdążyć na pociąg do swojego rodzinnego Poznania. Potem w tym Poznaniu odebrać dziecko z przedszkola. Szalone to były czasy. Trochę jakby za mgłą, ale wciąż pamiętam te lata, które były dość dziwne w moim wykonaniu. No dziś już lokomotyw oglądam trochę mniej. Trochę rzadziej na nie spoglądam. No i chyba dobrze. 12. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie. Życzę pięknego weekendu. W niedzielę spotkamy się po 14.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti. Organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl.
2: Festiwalowe lato z Eską Rock.
3: Lipiec.
2: Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
3: Sierpień.
2: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
3: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
2: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste.
3: Porachunki osobiste.
2: ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
4: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Reklama.
8: Dymisje po aferze w szpitalu południowym. Trwa spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji.
9: ESK Rock. Raport.
8: Minęła 12, Michał Przybyła, zapraszam. Trzęsienie ziemi w ratuszu. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zrezygnowały. Obie zajmowały stanowiska zastępczyń prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Rezygnacje mają związek z nieprawidłowościami w szpitalu południowym. Dymisję na konferencji prasowej w ratuszu ogłosił prezydent Rafał Trzaskowski. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, jak prezydent argumentował swoją decyzję?
10: Nie rozstrzygam o winie, wprowadzam najwyższe możliwe standardy. Tak Rafał Trzaskowski tłumaczył swoją decyzję o przyjęciu rezygnacji. Zdaniem prezydenta w sprawach publicznych oczekiwania i odpowiedzialność są wyższe niż w życiu prywatnym.
11: Choć z moimi obiema współpracownicami dzisiaj się żegnam, to jasno muszę Państwu powiedzieć, że to nie były proste decyzje. Chcę obu paniom podziękować za pracę dla Warszawy. Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie.
10: Renata Kaznowska była odpowiedzialna w Warszawie m.in. za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra m.in. za kulturę, ale dodatkowo zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Jeszcze nie wiadomo, kogo Rafał Trzaskowski powoła na ich miejsce.
8: Odchodzę bez żalu i złych emocji. Jestem dumna z mojej ponad 30-letniej pracy na rzecz mojego miasta. Niech dalej się rozwija, rośnie w siłę i pięknieje, napisała w mediach społecznościowych Renata Kaznowska.
9: To jest raport.
8: Szef ukraińskiej dyplomacji przyleciał do Warszawy. Rozpoczęło się spotkanie Radosława Sikorskiego z Andrzejem Sibichą. Tematem ma być oczywiście sytuacja na froncie oraz kryzys w polsko-ukraińskich relacjach. W Warszawie są oczekiwania na propozycję kompromisu ze strony Ukrainy. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
12: Jesteśmy skazani na dobro sąsiedztwo, tak przed wejściem na to spotkanie mówił szef ukraińskiego MSZ-u. Nieoficjalnie to Ukraińcy mieli zabiegać o bezpośrednią rozmowę szefów dyplomacji obu państw. Od kilku tygodni konflikt między Warszawą i Kijowem się zaognia, a rozpoczęło się od decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zmiany tej nazwy domagają się polskie władze.
8: Do sprawy będziemy wracać.
2: ESK Rock Biznes.
8: Rząd uruchomił drugi etap naboru do programu wsparcia budownictwa społecznego i komunalnego. Na budowę 2000 mieszkań przeznaczone zostanie 680 milionów złotych. Przypomnijmy, w pierwszym etapie programu Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał ponad 3 miliardy 400 milionów. Dzięki tym środkom ma powstać 15,5 tysiąca mieszkań i prawie 3300 miejsc w akademikach. Coraz więcej Polaków chce kupować żywność prosto od rolników. Z najnowszego badania wynika, że deklaruje to 76% ankietowanych i jest gotowych zapłacić więcej za produkty lepszej jakości. Jednocześnie niemal co czwarta osoba przyznaje, że chciałaby kupować bezpośrednio od producentów, ale nie wie, gdzie ich znaleźć lub nie ma takiej możliwości.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
8: Dość wietrznie i pochmurnie, tak można by w skrócie opisać dzisiejszą pogodę w większości kraju i właściwie wszędzie termometry będą pokazywać nieco ponad 20 stopni. Na wybrzeżu i terenach podgórskich możliwe przelotne opady, w nocy temperatura spadnie poniżej 15 kresek, także jak wybieracie się gdzieś na imprezkę i planujecie późny powrót, to weźcie bluzę.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Są tacy, którzy Metallicę uwielbiają. Są tacy, którzy za bardzo za nią nie przepadają. Ale jedni i drudzy zgadzają się co do jednego, że w kawery to Metallica umie. Tak było przy okazji Thin Lizzy i oczywiście numeru... ojejku. No i patrzcie, i teraz zapomniałem tytułu. To był oczywiście Whiskey in the Jar. O właśnie. Czasami tak jest, że człowiekowi z głowy wylatuje tytuł. Tak jest też przy numerze Boba Ziegera Turn the Page, którego właśnie wysłuchaliśmy w Esterok. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu. Witam w Esterok. Jest piątek, piąteczek, piątunio i mój mózg już to odczuwa. Dlatego właśnie nie do końca chyba jeszcze się skupił. Halo, panie mózgu, proszę wziąć się do roboty. Dziwna wiosna i światła miasta teraz przed nami.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Sprzedawcy marzeń to Mysłowic w Estrok, 24 minuty po 12. No to teraz historia, proszę Państwa, gościa, który przyjechał do Polski, zagrał dwa koncerty minęły, a on wyjechał z Polski z pozwem rozwodowym. Tak było, nie zmyślam. To oczywiście Jack White, którego żona 3 dnia czerwca tego roku, po 4 latach wspólnego pożycia małżeńskiego, postanowiła złożyć pozew o rozwód, uzasadniając go niestosownym zachowaniem małżeńskim swojego małżonka, rzecz jasna. Mam nadzieję, że informacja o tym, że pozew został złożony właśnie 3 czerwca, nie wpłynie na wspomnienia Jacka White'a z koncertów, które zagrał 1 i 2 czerwca w Polsce i że do naszego kraju jeszcze kiedyś wróci. What's the Rumpus? To Jack White teraz w Estrok.

0: Sweet Child of Mine, Guns N' Roses w S-Rock. A jeszcze przed 13, proszę Państwa, będę miał dla Państwa bilety na Czochrajbobra, to po pierwsze. A po drugie, już za momencik, w ramach tego, że już jutro Ameryka Północna, znaczy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, obchodzą swoje 250. urodziny, to postanowiłem przypomnieć piosenkę, która opowiada historię o tym, jak to wszystko się zaczęło. Czyli jak to pokojowo nastawieni Europejczycy popłynęli za wielką wodę i postanowili poprosić rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej o to, żeby użyczyli im trochę miejsca, bo oni by tu chcieli kraj zbudować. Run to the Hills i Iron Maiden to już za momencik w Westrock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił: na to nas nie stać, tego nie robimy.
1: Łukasz Bąk.
3: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak, wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
6: Hey, this is Rob Zombie.
7: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
8: Hey, this is Barry.
9: Brad.
10: Neil.
11: And Matt from 3.

To Muse i Cryogen w Esterok za nami, a ja przypominam, że trwa festiwalowe lato w Esterok. To oznacza, że mamy dla Państwa karnety i bilety na najlepsze festiwale w naszym kraju i za granicą. Ja w tym tygodniu rozdaję Państwu podwójne zaproszenia na Czochraj Bobra Fest 2026. Ten festiwal rozpoczyna się już w przyszły czwartek, 9 lipca, na Namysłowskich Błoniach. No i dziś mam dla Państwa też takie podwójne zaproszenie i bardzo trudne pytanie z nim związane. W formie głosówek odpowiedzi na pytania oczywiście zbieram na Messengerze Eskirok, a pytanie brzmi: jaki jest dziś dzień tygodnia i dlaczego? Jaki jest dziś dzień tygodnia i dlaczego? Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eskirok. Tymczasem teraz przed nami Depeche Mode i I Feel You.

0: Is This Love to Whitesnake w Ester Rock. Na koniec pierwszej godziny naszego piątkowego spotkania, już za momencik wybije 13. Zapraszam w imieniu Michała Przybyły na najświeższy raport, a po raporcie zagram dla Państwa numer Hit That grupy Offspring.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: Każdą sobotę o 7:00
3: w ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Program ESC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
5: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Reklama.
7: Będą zmiany w ochronie zdrowia. Są zarzuty po wypadku w Lublinie. Płonie statek w gdańskim porcie.
5: ESC Rock. Raport.
7: Minęła 13, Michał Przybyła, zapraszam. Premier stawia ultimatum minister zdrowia i szefowi NFZ-u. Do wtorku żąda przygotowania precyzyjnych rekomendacji zmian. Jeśli ich nie dostanie, w środę ma ogłosić decyzje personalne.
8: Więc kwestia miejsc, saloniku VIP, zeszytów, a więc omijania kolejek, milionerów, którzy zarabiają te miliony w sposób albo niezgodny z prawem, jest to w ogóle poza dyskusją, albo z nadużywaniem systemu. To musi się skończyć.
7: Mówił premier Donald Tusk. Wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o dymisji dwóch wiceprezydent stolicy, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Kaznowska była w ratuszu odpowiedzialna m.in. za zdrowie, a Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego.
5: To jest raport.
7: Jest tymczasowy areszt po wtorkowym tragicznym wypadku w centrum Lublina. 19-letni Patryk M. prowadził auto pod wpływem alkoholu i nie miał też prawa jazdy. Po zderzeniu z innym samochodem zginęła 17-latka. Posiedzenie sądu odbyło się na terenie szpitala, w którym przebywa podejrzany. Złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy.
9: Sąd zastosował 3-miesięczny areszt z uwagi na uzasadnioną obawę matactwa ze strony podejrzanego oraz z uwagi na zagrożenie surową karą pozbawienia wolności.
7: Mówi sędzia Marta Śmiech z Sądu Okręgowego w Lublinie. 19-latek odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Może spędzić za kratami do 20 lat.
5: To jest raport.
7: Sytuacja nadal nie jest opanowana. Od prawie 15 godzin trwa walka z pożarem w gdańskim porcie. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem w ładowni statku ze złomem pod banderą Panamy. Na miejscu działa około 100 strażaków, mówi Dawid Westrych z Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
10: Działania strażaków koncentrują się przede wszystkim na podawaniu środków gaśniczych do ładowni w statku, w której ten pożar powstał. W tej ładowni magazynowany był złom. Równocześnie prowadzony jest rozładunek tego złomu przy użyciu takich chwytaków przeładunkowych, dzięki czemu strażacy mogą efektywniej prowadzić działania gaśnicze, zlokalizować kolejne zarzewia ognia.
7: Służby zapewniają, że unoszący się dym nie stwarza zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. W pożarze nikt nie ucierpiał, a załoga statku bezpiecznie opuściła pokład przed rozwojem sytuacji.
5: To jest raport.
7: Ósmoklasiści poznali wyniki majowych egzaminów. Po raz ostatni ruszyli do swoich szkół, aby odebrać niezbędne w procesie rekrutacji do szkoły średniej zaświadczenie.
11: Proszę bardzo, zaświadczenie z wynikami.
12: Dziękuję.
11: I gratuluję, wszystkiego dobrego.
13: Zaświadczenie już odebrane?
12: Tak. No, mogło być lepiej, tak. Nie jest zaskakująco, ale jestem w miarę zadowolony. Procentowo, no, zawiodłem się trochę na matematyce. Mogło być zdecydowanie lepiej. Jestem zadowolony z angielskiego, a z polskiego, no z polskiego też jestem zaskoczony.
4: Nie jest najgorzej. Z matematyki 40, polskiego 50, no i z angielskiego najlepiej, no prawie setka, 98.
14: Wystarczy, żeby się dostać do szkoły średniej?
4: Na spokojnie, nie ma co się martwić.
15: Myślę, że najbardziej liczy się świadectwo i jednak to, co umiemy.
7: Szkołę podstawową w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
7: Sporo chmur dziś nad Polską, na północy oraz na południu możliwe przelotne opady, a nad morzem i na Warmii także burze. Temperatura od 18 stopni na wybrzeżu i tam będzie też mocno wiać. W porywach wiatr będzie przekraczać 90 km na godzinę. Najcieplej na południowym wschodzie, bo w okolicach 26 kresek.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Lady Bunk i Zamki na Piasku w Estrock w piątek 3 lipca 2026 roku. 11 minut po godzinie 13. Łukasz Szeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco w Estrock. Kiedy w marcu tego roku, pod koniec marca, ogłoszona została 20. studyjna płyta pana Paula McCartneya, krytycy najbardziej obawiali się jednej rzeczy. Czy w wieku 83 lat Paul McCartney jest w stanie dostarczyć wokalnie to, co obiecuje dostarczyć? Na szczęście okazało się, że te obawy były bezpodstawne, bo jak napisało wiele magazynów muzycznych typu Variety, typu The Rolling Stone, czy na przykład The Daily Telegraph chociażby, płyta Boys of Dungeon Lane Paula McCartneya jest najlepszą płytą w dorobku tego artysty w XXI wieku. Inna gazeta natomiast oceniła tę płytę jako najlepszą płytę, którą wydał artysta rockowy powyżej 80 roku życia. Także, proszę Państwa, ta płyta naprawdę robi robotę. Wiemy to doskonale, gdyż gramy dla Państwa piosenki z tej płyty. Teraz numer Come Inside pana Paula McCartneya z płyty Boys of Dungeon Lane. A gdybyście Państwo byli ciekawi, jak faktycznie Paul McCartney wypadł na tej płycie, no to w każdym serwisie streamingowym w całości tej płyty można posłuchać.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

To był piękny czas, wiosna 1990 roku. Pierwsza wiosna po upadku komuny. Wszystko wydawało się takie nowe i świeże, w powietrzu pachniało wolnością, a my z Jankiem zamknęliśmy się w piwnicy jego domu na zielonym Żoliborzu Oficerskim i pracowaliśmy nad materiałem na płytę Pocisk Miłości. Tak o płycie, z której pochodzi kawałek, którego właśnie wysłuchaliśmy, opowiadał sam Muniek. Pocisk Miłości, nie bez kozery, stał się jedną, proszę Państwa, z najbardziej kultowych i najważniejszych płyt w historii polskiego rock'n'rolla. Pocisk Miłości za nami i grupa T-Love, a przed nami grupa Garbage i Only Happy When It Rains.

0: Only Happy When It Rains to Garbage w Esterok. 27 minut po godzinie 13. Jeszcze przed 14 wspomnę Państwu o przynajmniej dwóch festiwalach, bo będzie i o tym festiwalu, na który rozdaję Państwu zaproszenia, ale również o innym festiwalu, nad którym też mamy patronat medialny, a na którym wystąpi bardzo lubiany, znany i poważany łódzki zespół. To już za moment, ale najpierw zagra dla nas Lenny Kravitz.
1: To jest SK Rock. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Damian z Love is Blind poinformował o rozstaniu z Martą. Dużym błędem było zamieszkanie ze sobą. A myślałeś, chłopie, że co, że będziesz miał lepiej niż my z Wojtkiem? Dlatego już skończymy ze sobą, nie mieszkamy.
3: Ja akurat z moją Agatą, ostatnio córką, chodzę na wesela. Jej koleżanki się wychodzą za mąż, idziemy w tany i dopiero za nami rusza cały parkiet.
2: Jakaś koleżanka wychodzi za mąż, zaprasza swoją koleżankę i mówi, ty weź przyjdź z mamą Aśką.
3: Bo akurat my się wszystkie kolegujemy.
4: Lubię tańczyć, a nie tak jak jeden z prowadzących w ogóle nie prosił cię o tego tańca.
2: Wojtek, głupio ci?
1: Bardzo. 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
8: SK Rock Radar.
9: Zapraszam, Michał Prykopowicz. W samym sercu Melbourne na kultowej AC/DC Lane pojawił się właśnie mural ku pamięci Bona Scotta. Dzieło odsłonięto w idealnym momencie, bo tuż przed nadchodzącymi 80. urodzinami zmarłego wokalisty. Jak powiedział burmistrz Melbourne, AC/DC to część DNA naszego miasta. A więcej szczegółów odnośnie tego graficznego projektu znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: Skrock Radar.

Bounce for the Crowds to Nickelback w Esterok. A ja teraz mam dla Państwa zespół, który pojawi się na dwóch z trzech tegorocznych koncertów Rockowizna Festival. Panowie zagrają w Gdańsku i w Krakowie, ale zanim zdradzę, cóż to za zespół, no i zanim zagram piosenkę tego zespołu, to zatrzymajmy się na chwilę przy zupełnie innym festiwalu, przy Czochraj Bobra Fest 2026. Ten festiwal startuje już za tydzień w czwartek, dokładnie 9 lipca i ja mam teraz dla Państwa podwójne zaproszenie na ten festiwal właśnie. Żeby to zaproszenie zdobyć, trzeba na Messengerze Eski Rock w formie głosówki odpowiedzieć mi na bardzo trudne pytanie, jaki jest dziś dzień tygodnia i dlaczego. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eski Rock, a zespół, o którym mówiłem, który zagra na Rockowiźnie w Gdańsku i Krakowie, to zespół Koma. Mam teraz dla Państwa numer, spadam.

0: The Animals i House of the Rising Sun w Esterok na koniec drugiej godziny naszego piątkowego spotkania. Już za momencik wybije 14, a to oznacza najświeższy raport. Zapraszam w imieniu Michała. Po 14 natomiast zagram dla Państwa coś od naszych zachodnich sąsiadów. Będzie Rammstein i będzie Ameryka.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR, ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
3: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
4: Autopromocja, reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
4: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Reklama.

0: Groźny wypadek w Świętokrzyskiem, a wojsko rekrutuje na plażach.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 14, Michał Przybyła, zapraszam. Zaczniemy jednak od dymisji w warszawskim ratuszu. Ze stanowiskami żegnają się dwie wiceprezydentki, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Rafał Trzaskowski podkreśla, że politycy nie będą zasiadać w żadnych miejskich spółkach i radach nadzorczych.
2: Osoby, które zasiadają w zarządach i radach, otrzymują czas do końca lipca na jasną decyzję. Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii. I od razu, drodzy Państwo, uprzedzam pytania. Dla mnie liczą się profesjonalizm, uczciwość i niezależność. Jeżeli ktoś jest dobrym fachowcem i zdecyduje się zrezygnować z członkostwa w partii politycznej, będzie mógł dalej pracować w zarządzie czy Radzie Nadzorczej miejskich spółek.
0: A ja jeszcze tylko przypomnę, że Renata Kaznowska była odpowiedzialna w Warszawie za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra między innymi za kulturę, ale dodatkowo zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego.
1: To jest raport.
0: Dwie osoby zostały ranne po poważnym wypadku, do którego doszło podczas kursu nauki jazdy na obwodnicy Wąchocka w Świętokrzyskiem. 17-letnia kursantka oraz instruktor nauki jazdy trafili pod opiekę medyków. Samochód szkoleniowy jechał w kierunku Skarżyska Kamiennej. W pewnym momencie na drogę przed auto wybiegło zwierzę. Kursantka natychmiast zahamowała.
3: Kierujący pojazdem, jadący za nim Iveco, nie zachował bezpiecznej odległości. Najechał na tył poprzedzającego go pojazdu. Pojazd nauki jazdy zjechał z drogi, wpadł do rowu.
0: Relacjonuje Paweł Szczygieł ze starachowickiej policji. Kursantka i instruktor zostali zabrani do szpitala na badania.
1: To jest raport.
0: Skoro ochotnicy nie chcą przyjść do nich, to oni wyjdą do ochotników. A mowa o Wojskowym Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej, które od 7 lipca uruchamia punkty informacyjne przy popularnych w lecie akwenach. Pojawią się tam, gdzie przebywa najwięcej młodych osób, będących potencjalnymi kandydatami do służby wojskowej.
4: We wtorki zapraszamy na deptak przy jeziorze Białka Parczewska. W środy będzie można spotkać nas nad zalewem Zimna Woda w Łukowie. Natomiast w czwartki będziemy obecni nad jeziorkami Międzyrzyckimi.
0: Mówi porucznik Wojciech Rostowski z Wojskowego Centrum Rekrutacji.
5: SK Rock Biznes.
0: Majątek dłużników będzie sprzedawany za pośrednictwem portalu e-licytacje. Tak zakłada projekt nowelizacji przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort przekonuje, że jedno ogólnodostępne miejsce publikacji ogłoszeń zwiększy przejrzystość sprzedaży, ułatwi dotarcie do kupujących i może pomóc w uzyskaniu wyższych cen. Podróż za granicę można już zgłosić w aplikacji mObywatel dzięki usłudze Odyseusz. Ministerstwo Cyfryzacji MSZ podkreślają, że rejestracja wyjazdu zajmie kilka minut i pozwala szybciej informować podróżnych o zagrożeniach oraz ułatwia kontakt z konsulatami w sytuacji kryzysowych. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki cen. Jak prognozują analitycy, w przyszłym tygodniu 95 może kosztować nawet 6 zł i 85 groszy za litr, a diesel ponad 7 zł.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: Mamy dziś tak zwany komfort termiczny, czyli temperaturę nieco powyżej 20 stopni, ale dość mocno wieje, najmocniej nad morzem, tam wiatr w porywach może przekraczać 90 km na godzinę. W nocy termometry będą pokazywać od 11 do 14 stopni, a na północy trzeba spodziewać się przelotnych opadów. Sobota zapowiada się podobnie.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Streets of Philadelphia to Bruce Springsteen w Esterok. Na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Nie powiem Państwu, co to za dzień i nie powiem Państwu, dlaczego jest ten dzień takim dniem, jakim jest. To Państwa zadanie jest. Jeszcze przez chwilkę jest szansa na to, żeby spróbować powalczyć o zaproszenie podwójne na Czochraj Bobra Fest. Przypominam, trzeba odpowiedzieć mi na pytanie w ramach głosówki na Messengerze Skirok, jaki dzisiaj jest dzień i dlaczego. Natomiast powiem Państwu, że już teraz mam dla Państwa najnowszą propozycję od zespołu Nothing But Thieves. Numer nosi tytuł Evolution. No i naprawdę brzmi bardzo dobrze. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry Państwu. Proszę ze mną zostać, bo jeszcze w tej godzinie zdradzę też Państwu, jak to zrobić, żeby obejrzeć dzisiejszy wieczorny koncert grupy The Cure na Openerze.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Książę Ciemności z zespołem Black Sabbath i Changes. Nie wiem, czy państwo tak mają, ale ja przy tym utworze, niezależnie jak zagoniony byłbym danego dnia, jakby pędził świat wokół mnie, przy tym utworze, właśnie przy tym, bardzo często się po prostu zatrzymuję, daję sobie chwilę oddechu i zastanawiam się nad tymi wszystkimi zmianami, które zachodzą w naszym życiu z dnia na dzień. To a propos zmian, proszę Państwa, dziś czeka nas coś, co jeszcze nie wydarzyło się w historii polskiej telewizji, telewizji publicznej w dodatku, bo proszę sobie wyobrazić, że dziś wieczorem, kiedy na openerze będzie grał zespół The Cure, za zupełną darmochę będziemy mogli w telewizji publicznej oglądać sobie ten koncert transmitowany na żywo. Start o 21:00, proszę szukać na kanałach telewizji publicznej. Ja na pewno będę chciał chociaż kawałek zobaczyć, choć ja w tym samym czasie będę tutaj i będę Państwu opowiadał o amerykańskiej muzyce w drodze 66. No to posłuchajmy sobie grupy The Cure. Mam dla Państwa numer Lullaby.

0: chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność w Esterok. No bo któż nie kocha, proszę Państwa? A już na przykład, jeżeli chodzi o wolność festiwalową, no to ta jest taką wolnością najpiękniejszą. Podwójny karnet na Czochraj Bobra Fest 2026. Oj, tam można poczuć się wolnym. Mam dzisiaj dla Państwa do wydania. No i pytałem Państwa o to, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia i dlaczego. No i Państwo odpowiadali, ale najbardziej przekonującą odpowiedź wysłał Witek.
1: Jaki dziś mamy dzień tygodnia? Jest to piątek. A dlaczego? Bo wczoraj był czwartek, a jutro będzie sobota. Dzięki temu mamy piątek, co powoduje, że będzie weekend wolny. No może nie dla wszystkich, ale dla większości wolny, dlatego że jest piątek.
0: Nie wiem jak Państwa, ale mnie przekonała ta argumentacja. Witek, w przyszły piątek i już nawet w czwartek przyszły będziesz bawił się na Czochraj Bobra Fest 2026 w Namysłowie. Gratuluję, podwójny karnet wędruje do Ciebie. Tymczasem już za moment w Esterok The Cranberries i Dreams.
2: Autopromocja. Melina. Esterok.
3: Sebastian Rejent.
4: Wiem, że dom był bezbożny.
5: Bezbożny?
3: Dobre słowo.
5: Moja mama teraz patrząc na kalendarz z Janem Pawłem II. Co ten
3: ale nie
5: gada? Wkładasz kij w mrowisko. Mamo, nie słuchaj tego gościa. Pan Marcin tak sobie gada pod nosem.
4: Ale pomaga ci. Pomogło ci to, że zrobiłeś ten materiał.
5: To też było ciekawe, bo nikt w Polsce się nie zajął. Nie wziął jeszcze na tapet takiego motywu.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Reklama.

Royal Republic i ich wersja numeru Venus w Esce Rock za nami. Ten numer myślę, że będzie można usłyszeć na każdym z trzech koncertów Royal Republic w ramach rockowizny 2026. A teraz przed nami, proszę Państwa, piosenka, która powstała w roku 89, po tym, kiedy Neil Young dowiedział się, że planowana przez niego i jego zespół trasa koncertowa po Związku Radzieckim nie dojdzie do skutku. No i gitarzysta Neila Younga, Frank Poncho San Pedro, powiedział wtedy: no cóż, będziemy musieli keep on rocking in the free world. No i Neilowi tak mocno utknęła ta fraza w głowie, że na tej podstawie napisał piosenkę. Piosenkę, która jest absolutnym klasykiem, jeżeli chodzi o dorobek Neila Younga. No to słuchamy Rockin' in the Free World i Neil Young w Esce Rock.

0: Tomasz Myslowicz i Azyland na koniec naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania, ale to nie koniec, proszę Państwa, naszego wspólnego czasu dzisiaj na antenie Eski Rock, bo przypominam, po 21 startujemy z drogą 66, do której już teraz bardzo gorąco Państwa zapraszam. Tymczasem zbliża się 15, to oznacza najświeższy raport. Po raporcie przywita się z Państwem Michał Cieślik. Ja za to popołudnie bardzo dziękuję, kłaniam się nisko. I przypominam, spotykamy się tu jeszcze po 21. Łukasz Szczeciłowski. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Reklama. To jest Eska Rock.
5: Zakończyło się spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji. Nowe ustalenia po pożarze w Opolu. Szczecin obchodził rodziny.
1: Eska Rock. Raport.
5: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Ukraina ma tonować nastroje i studzić emocje w relacjach z Polską. O takich sygnałach z Kijowa mówi premier Donald Tusk. W Warszawie był dziś szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha, który spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. O tym Michał Rawa.
6: To spotkanie trwało około godziny. Na razie nie znamy jego szczegółów, ale według słów premiera Donalda Tuska ukraińskie władze zrozumiały, że warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę o kwestiach historycznych i nie eskalować napięcia w obu stronach. Relacjach.
7: Zobaczymy, to pewnie jest długi proces, ale jak wiecie, jestem przekonany, że dobre relacje ukraińsko-polskie są w obopólnym interesie, ale wymagają dobrej woli ze strony Kijowa. To już nie może być tak, że tylko Warszawa będzie prezentowała cały czas dobrą wolę.
6: Ustalenia z rozmowy szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy poznamy zapewne niedługo na konferencji prasowej Radosława Sikorskiego i szefa MONU Władysława Kosiniaka-Kamysza.
5: Przypomnijmy, napięcia między Warszawą a Kijowem pojawiły się po decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W reakcji Karol Nawrocki postanowił o odebraniu mu orderu Orła Białego.
1: To jest raport.
5: Mężczyzna, który miał podpalić swoją znajomą w jednym z mieszkań w Opolu, nie usłyszał jeszcze zarzutów. To może stać się dzisiaj. Służby zawiadomiła poszkodowana kobieta,
8: która powiadomiła służby o tym, że do jej mieszkania wtargnął jej znajomy, który oblał ją łatwopalną cieczą, po czym podpalił i uciekł z miejsca zdarzenia.
5: Relacjonuje Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Mężczyzna został zatrzymany w ciągu godziny i przewieziony do szpitala.
8: Kobieta początkowo została zaopatrzona medycznie w Opolu, po czym została przetransportowana do specjalistycznego szpitala w Siemianowicach Śląskich. Podejrzewany również przebywa w szpitalu pod nadzorem policjantów.
5: W pożarze nikt więcej nie ucierpiał. Większość lokatorów w budynku ewakuowała się przed przyjazdem straży.
1: To jest raport.
5: Sejm uchwalił ustawę o zakazie telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach podstawowych. Będą jednak wyjątki związane z koniecznością używania telefonów ze względu na stan zdrowia. Dla uczniów z Radomia rozstanie z komórką może być trudne.
9: Można tam znaleźć dużo informacji. Do edukacji są nam potrzebne.
10: Tylko jak jesteśmy na świetlicy, to możemy coś sobie pograć na tych komórkach.
11: Telefony powinny być na przerwach.
5: Jeżeli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, przepisy będą mogły wejść w życie już 1 września.
1: To jest raport.
5: Szczecin obchodzi urodziny. Pierwsze osady na tamtym terenie powstały już na przełomie VII i VIII wieku, ale polski Szczecin ma 81 lat. Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji.
12: Dzisiaj Gry Film Festival, jutro oczywiście mapping na Urzędzie Miasta, będzie DJ i oczywiście strefa food trucków. No i niedziela to jest często punkt kulminacyjny naszych obchodów, czyli wielkie świętowanie na Różance. Zanim świętowanie na Różance i ten tort, który w tym roku będzie ważył 81 kg, no to jeszcze wydarzenie na Jasnych Boniach i specjalna uroczystość pod pomnikiem czynu Polaków.
5: Mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
5: 23 stopnie, tyle pokazują teraz termometry na południowym wschodzie i w centrum. W górach i na Pomorzu dziś najchłodniej, bo w okolicach 19 kresek. Na wybrzeżu trzeba się spodziewać też silnego wiatru, który w porywach może przekraczać 90 km na godzinę. Miejscami też przelotnie popada. W nocy temperatury będą wahać się od 11 do 14 stopni, także dosyć chłodno.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: po 15, to ja witam Państwa dziś wraz z Edytą Bartosiewicz i Jenny. Michał Cieślik, dzień dobry. No i dzisiaj już po raz ostatni o tej porze, w poniedziałek. Wszystko na to wskazuje, rzeczy wrócą do swojej regularności. No i kolumna już z Zygmuntem na pokładzie, ale póki co, to my sobie przyjemnie spędzimy dalszą część tego piątkowego, no już prawie weekendowego popołudnia dla wielu. Do 18 zapraszam.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zapraszam też po całą masę kapitalnych dźwięków i biorę pełną odpowiedzialność za te słowa właśnie. Już teraz sięgamy po naszą nowość. To jest grupa Suede, która w tym miesiącu wystąpi na koncercie w naszym kraju. No i wszystko na to wskazuje, panowie też podczas tego koncertu zaprezentują ten oto utwór. Emotionally Unavailable Suede.

0: Herz Overkill Westerog. No i soundtrack z Pulp Fiction 32 lata temu. Publika usłyszała po raz pierwszy ten kultowy tekst o jesieni średniowiecza. Może nie wszyscy go jednak słyszeli, więc to już może każdy we własnym zakresie nadrobi te zaległości. Girl, You'll Be Benson, Herz Overkill, ten najsłynniejszy utwór ze ścieżki dźwiękowej do tego właśnie filmu. 19 minut po 15, Skorpionsi za chwilę.
1: Reklama. Skrok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Skrok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

No tak, znam takich, którzy w wieku 60 lat mają formę, jakiej nigdy nie miałem, serio. Podobnie jest z nimi. W tym roku świętują swoją 60-tkę, 6 dekad na scenie, no i wciąż dają radę. W tym miesiącu będzie można poświętować z nimi ten jubileusz w Łodzi i Gliwicach. Skorpionsi, Send Me an Angel, to już za nami w SC Rock. A ja życzę Państwu dobrej formy, optymalnej formy na ten rozpoczynający się właśnie weekend. Zbliżamy się do 15.30, za chwilę raport na naszej antenie, ale wcześniej jeszcze, to jak już Państwo słyszą, Depeche Mode i Strange Love na naszej antenie.

0: Depeche Mode i Strangelove w Esterok. No tak my sobie tu gadu-gadu z Michałem.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: O rzeczach, o których może potem opowiemy, bo dzisiaj pewna rocznica i co nieco na ten temat będzie dzisiaj, przed godziną 18 na pewno, ale wcześniej, że tak powiem, to co o tej porze powinno się pojawić. Czyli skrót najważniejszej informacji w raporcie. Zapraszamy.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Esterok.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00.
3: Esterok.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: Esterok. Raport.
1: 49-latek groził nożem pracownikom Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Mężczyzna został zatrzymany, miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
6: W czwartek przed południem do jednego z wydziałów Urzędu Miejskiego przyszedł mężczyzna, aby zapytać o kwestie związane z czynszem. Dostał pismo, w którym jasno było zaznaczone, że musi płacić czynsz. Bardzo mu się to nie spodobało. Po chwili spokoju stał się agresywny, wyciągnął nóż i zaczął grozić urzędnikom.
1: Mówił rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Rafał Łysy. Mężczyzna wyszedł z urzędu przed przyjazdem policji, ale szybko został zatrzymany.
5: To jest raport.
1: W Tatrach zrobiło się zimno. W weekend na szczytach może pojawić się lód czy śnieg.
7: Do tego dosyć silny wiatr, który w porywach może osiągnąć 70 km na godzinę, więc to uczucie chłodu może osiągnąć te nawet minus 5, minus 6 stopni. Z racji dużej wilgotności, która jest gdzieś tam prognozowana, jest możliwe, że jakieś lokalne oblodzenia pojawią się, jakieś niewielkie opady śniegu. Możemy się spodziewać, że będzie ślisko.
1: Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po weekendzie lepiej nie będzie.
0: No ja rozumiem, że upał trochę zelżał, ale że do tego stopnia, kto by pomyślał. No dobra, za chwilę dowiemy się, co tam u pani Igi.
5: SK Rock Sport.
1: Iga Świątek przed sobotnim meczem trzeciej rundy Wimbledonu trenowała z Agnieszką Radwańską, która z kolei przygotowuje się do turnieju tenisowych Legend. Przypomnijmy, jutro Świątek o 1/8 finału zagra z Aleksandrą Elą z Filipin. Przed nami kolejne piłkarskie emocje związane z Mistrzostwami Świata. O 20:00 Australia zagra z Egiptem, o północy Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, a o 3:30 Kolumbia z Ganą. Aleksandra Mirosław udanie rozpoczęła swój pierwszy w tym roku start. Mistrzyni olimpijska zajęła drugie miejsce w kwalifikacjach zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas na rynku głównym w Krakowie. Polka uzyskała czas 6,14 sekundy, ustępując jedynie Amerykance Emmy Hunt. Do sobotniego finału awansowały także Aleksandra i Natalia Kułacka, Patrycja Chudziak i Anna Brożek.

To był kult w SC Rock. Kult, który dokładnie za tydzień pojawi się na scenie głównej na poznańskiej Cytadeli. To będzie scena męskiego grania. Kolejny koncert, kolejny przystanek tej właśnie trasy, tego cyklu. No i kult się tam pojawi. Przy okazji też Kazik z tym specjalnym projektem Problem gra Kazika. I to już za tydzień w Poznaniu. I proszę sobie wyobrazić, że mam dwa bilety dla kogoś na ten właśnie koncert. Dokładnie za tydzień w piątek w Poznaniu, podczas którego będzie można zobaczyć właśnie kult. Jeżeli ktoś ma ochotę na takie przyjemności i ochotę pojawić się na tym koncercie, no to już można do mnie w tej sprawie wysyłać głosówki, przekonywać. I przed godziną 16 może jeszcze uda nam się z kimś pogadać na ten temat właśnie. Dwie wejściówki na męskie granie w Poznaniu na piątek do przejęcia. The Pretty Reckless.

0: 4AM Death. Najwięcej takich kawałków na nowej płycie. Tej właśnie grupy dowodzonej przez Taylor Momsen, The Pretty Reckless, ta płyta już od tygodnia jest z nami, w razie gdyby ktoś tę właśnie premierę przegapił. Dear God. The Pretty Reckless za nami, 16 minut do 16 pozostaje. Gansi niebawem u nas.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Welcome to the Jungle i Guns N' Roses. Westerog na 10 minut przed 16. Jak to było? Mobilki, mobilki. Cześć, Paweł.
1: Cześć.
0: To jeszcze się tak wywołuje gdzieś tam w trasie? Mobilki, mobilki?
1: Wiesz, to ktoś tam może wywołuje. Ja nie używam radia, bo szkoda czasu na słuchanie, co niektórzy tam opowiadają. Także
0: prawda?
1: Wyłączone cały czas.
0: Lepiej posłuchać sobie Eski Rock, tego, co tutaj nadają. Dokładnie. A przy okazji można bardzo fajne fanty zdobyć, bo ty w konkretnej sprawie tutaj napisałeś do mnie, wysłałeś nawet głosówkę.
1: Że żonę chcę zabrać na koncert. Także zjeżdżam i tego. I właśnie akurat okazja się nadarza.
0: No właśnie, bo ty, Paweł, jesteś w trasie, ale z tego, co udało mi się ustalić, za parę dni zjeżdżasz do bazy, no i będzie okazja, żeby wybrać się na koncert, tak?
1: Dokładnie.
0: A gdzie ty w ogóle nas teraz podsłuchiwałeś? Gdzie ty jesteś w tym momencie?
1: No jestem na autostradzie 61, jadę w kierunku Mannheim. Także jeszcze dzisiaj dwie godziny jadę i wstaję jutro resztę.
0: Czyli popołudnie za kółkiem. No dobrze, Pawle, słuchaj, to w takim razie szerokości życzę już teraz, no i dwa bilety na męskie granie w Poznaniu na ten piątkowy koncert wędrują do ciebie, także mam nadzieję też zameldujesz się tam po trasie swojej.
1: Pewnie, że tak. Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego, trzymaj się, pozdrowienia, 8 minut do 16 nam pozostaje. Przed nami Garbage, Westerok.

0: tak właśnie zatytułowany był ten numer Stupid Girl. To był zespół Garbage, który zamyka tę pierwszą godzinę naszego piątkowego spotkania. Także my słyszymy się już po godzinie 16, ale wcześniej, bo punktualnie o 4 na naszej antenie. Najnowszy raport. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił, na to nas nie stać, tego nie robimy.
1: Łukasz Bąk.
3: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak. Wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Janusz Kowalski użył nie swojej karty do głosowania. Sprawę zbada prokuratura. Znamy wyniki egzaminu ósmoklasistów.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 16, Michał Przybyła, zapraszam. Dyplomacja lubi ciszę, a Warszawa i Kijów muszą wrócić do spokojnego dialogu, przekonuje szef polskiego MSZ po spotkaniu z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych. Nie ma alternatywy dla współpracy obu krajów, zaznacza Radosław Sikorski.
3: W tych stosunkach są tacy, którzy grają na podbijanie sobie punkcików poparcia. To jest często dobre dla nich, ale złe dla stosunków polsko-ukraińskich, czy w ogóle sprawy wolności i bezpieczeństwa w naszym regionie.
1: Szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że bez uporządkowania kwestii historycznych Ukraina nie ma szans na wejście do Unii Europejskiej.
4: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia. Znaczy, między przyjaciółmi to jest najgorsze, co można robić. Polska jasno i wyraźnie mówi, bo chcemy traktować Ukrainę jak przyjaciół, a między przyjaciółmi rozmawia się po prostu szczerze.
1: Relacje Kijowa i Warszawy są napięte od tygodni. Zaczęło się od decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W reakcji Karol Nawrocki postanowił o odebraniu mu orderu Orła Białego.
2: To jest raport.
1: Sprawie przyjrzy się prokuratura. PSL żąda konsekwencji dla Janusza Kowalskiego. Poseł niezrzeszony, a wcześniej poseł PiSu, użył w Sejmie karty do głosowania parlamentarzysty Ludowców Jarosława Rzepy. Prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście prowadzi już czynności sprawdzające.
5: No to jest rzecz naganna. W przeszłości takie zachowania były bardzo surowo karane. Chcę przypomnieć kazus pana posła Andrzeja Fedorowicza z LPR-u, który doczekał się za podobne zachowanie roku więzienia w zawieszeniu.
1: Janusz Kowalski zaraz po incydencie tłumaczył, że doszło do pomyłki.
6: Zgłaszam od razu formalnie, że w głosowaniu numer 9 i 10 omyłkowo użyłem innej karty niż swojej. Czasami się zdarza. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do głosowania zgodnie z artykułem 189, może być dokonana reasumpcja, zwykła omyłka.
1: Sprawa ma być też zgłoszona do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej.
2: To jest raport.
1: Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty. Średni wynik sprawdzianu z języka polskiego to 65%, a z matematyki 55%. Najlepszy wynik uczniowie uzyskali z języka angielskiego. To średnio aż 79%.
7: Tegoroczni zdający równie dobrze poradzili sobie z zadaniami i problemami do rozwiązania, tak jak zdający w poprzednich latach.
1: Komentuje Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Najlepiej uczniowie opanowali umiejętności odczytywania tekstów ikonicznych, wykonywanie działań na potęgach i znajomości funkcji języka angielskiego, a najgorzej
7: rozpoznawanie podmiotu i przydawki w zdaniu pojedynczym. W matematyce to myślenie abstrakcyjne i łączenie wiedzy z różnych działów matematyki, algebry i geometrii przestrzennej. Natomiast w języku angielskim to znajomość środków językowych.
1: Do egzaminu w maju przystąpiło ponad 386 tysięcy uczniów.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
1: Chłodna noc przed nami, temperatury będą wahać się od 11 do 14 stopni, a na północy trzeba spodziewać się przelotnych opadów. Sobota również zapowiada się dość pochmurnie, będzie też nieco chłodniej, a to przez silny wiatr z zachodu. W niedzielę nie wychodźcie z domu bez parasola.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: To jest Happy Set. Bez Ceroki damy radę. 10 po czwartej. Czego oczywiście nie życzymy, samych dobrych wyborów. Tutaj życzę Państwu na to piątkowe popołudnie i może nawet cały weekend. Kłaniam się raz jeszcze, Michał Cieślik. Dzień dobry, no i polecam się w tej drugiej odsłonie naszego piątkowego spotkania.
1: Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
0: A to już, proszę Państwa, będą Stonesi in the Stars. To jest kawałek, który znajdzie się na ich nadchodzącej płycie Foreign Tongues, która ukaże się dokładnie za tydzień, 10 lipca. No już mogę Państwu uchylić rąbka tajemnicy, że trochę zamieszania z tą premierą się pojawi na naszej antenie. Także proszę być na nasłuchu, Pani Stonesi, i nie tylko. In the Stars, The Rolling Stones. Przed nami Westerok.

0: 7.00 w SC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Reklama.

Money. Pink Floyd w SC Rock. No, z tego co widzę na zdjęciach i relacjach w socialach, dziś lotnisko Kosakowo w Gdyni w scenerii deszczowej od taki urok letnich festiwali. Open Air 2026, o tym mówię. Kilka dni temu minęło równo 10 lat od koncertu Red Hot Chili Peppers na tym właśnie festiwalu. Dziwny to był trochę koncert, pamiętam, bo Red Hot mieli konkurencję w postaci meczu Polaków na Euro 2016 z Portugalią w ćwierćfinale. Mecz przegrany ostatecznie, no a Red Hoci momentami no tak nie do końca wiedzieli, co się dzieje, dlaczego coś innego odciąga uwagę publiczności od koncertu. No pamiętny to był koncert w Gdyni Red Hotów. My Friends, Red Hot Chili Peppers przed nami.

0: Zespół Red Hot Chili Peppers w SC Rock. Pół godziny pozostaje do 17. Michał w studiu.
1: Jestem. Nie?
0: Będzie raport?
1: Będzie, oczywiście, że
0: o
1: tak.
0: O czym w raporcie?
1: No na przykład o utonięciach, ale też sport będzie. Czyli no tak. Trwa karuzela trenerskich zmian po mundialu.
0: No tak, wakacje nastały, ciepło się bardzo zrobiło, ale trzeba uważać nad wodą, szczególnie.
1: Oczywiście.
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
3: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
2: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
1: Kilkukrotnie więcej utonięć niż rok temu. Początek wakacji przyniósł tragiczny bilans.
5: Wakacje rozpoczęły się bardzo wysoką skalą utonięć. W pierwszy weekend wakacji utonęło 21 osób.
1: Informuje Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji. Do wzrostu tragicznych statystyk mogła przyczynić się fala upałów, która przeszła w tym czasie przez Europę, ale także kąpiel w niestrzeżonych miejscach. Od początku czerwca utonęło łącznie 70 osób.
4: To jest raport.
1: Polacy mocno podzieleni w sprawie zasadniczej służby wojskowej. Jej powrotu chce 47% naszych rodaków. To wyniki najnowszego sondażu Instytutu Badań Polester dla Superekspresu. Przeciwnego zdania jest 40% ankietowanych, natomiast co dziesiąty Polak nie wypowiedział się w tym temacie.
4: SK Rock Sport.
1: Trwa karuzela trenerskich zmian. Po mundialu pracę straciło już 8 selekcjonerów, w tym z Niemiec czy Holandii. Część szkoleniowców odeszła po odpadnięciu w fazie grupowej, inni po porażkach w 1/16 finału. To efekt rozczarowujących wyników podczas Mistrzostw Świata. Już za miesiąc Moto Arena Łódź stanie się stolicą światowego żużla. Na torze zobaczymy m.in. 6-krotnego mistrza świata Bartosza Zmarzlika, mistrza Europy Patryka Dudka, Brytyjczyka Roberta Lemparta czy Australijczyka Bradiego Kurca.
6: To jest walka o Mistrzostwo Świata. Zawodnicy jeżdżą, zdobywają punkty i na sam koniec jest ten mistrzem świata, co tych punktów zdobywa najwięcej. I wszędzie, gdzie jest to organizowane, no stadiony się zapełniają, bo to zjeżdżają fani z całego świata.
1: Jak mówi prezes klubu żużlowego Orzeł Łódź, Witold Skrzydlewski, organizacja zawodów to duże wyróżnienie dla miasta. Speedway Grand Prix w Łodzi potrwa 2 dni, początek 31 lipca.

0: ONA w Estée Rock. Jestem silna. A propos siły, tak swoją drogą, przeglądam sobie kalendarium dzisiejsze związane z 3 dniem lipca. No i widzę, że dzisiaj mija dokładnie 35 lat od dnia premiery pewnego filmu, w którym pada ten oto wiekopomny cytat.
1: Hasta la vista, baby.
0: Dokładnie tego dnia w 1991 roku ten film zadebiutował na dużych ekranach, a jeżeli ktoś mi nagra głosówkę, no to dla pierwszej osoby, która poda mi poprawną odpowiedź, jak ten film, z którego ten cytat pochodzi, był zatytułowany, to postaram się o jakiś fajny gadżet z logo Eski Rock. Także do dzieła, jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo.

0: Inner Life. I YouTube przez ten rok czekamy cały czas na nową muzykę, bo płyta została zapowiedziana na ten rok, a wciąż jej nie ma. Więc czekam na jakieś informacje na ten temat właśnie. I tu już za nami Westeroga. Ja wspominałem Państwu o tym filmie, który miał swoją premierę dokładnie 35 lat temu tego dnia. I to właśnie z tego filmu pochodzi ten wiekopomny cytat. Hasta la vista, baby. No a pan Antoni nam przypomni, co to był za film?
1: No, był to Terminator 2 z panem Arnoldem.
0: No, to jest jak najbardziej poprawna odpowiedź. Terminator 2, Dzień Sądu, i tam właśnie Arnold Schwarzenegger wypowiedział te słynne słowa. A ja jeszcze Państwu nie mówię hasta la vista, bo to dopiero co półmetek naszego dzisiejszego spotkania. Pan Antoni oczywiście otrzymuje od nas gadżety. Będzie kubeczek z naszym logo, jak najbardziej. Także gratuluję serdecznie.
2: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00, tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
4: Reklama.

0: bardzo. Tak kończymy tę kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania Hotel California. Grupa Vegas na finał godziny. 3 minuty pozostają do godziny 17. Tymczasem za chwilę najnowszy raport Westeroka, a my już słyszymy się po godzinie 17 w tej trzeciej, ostatniej części naszego popołudniowego spotkania.
1: Autopromocja. Melina. Westerok.
2: Profesor Grzegorz Motyka.
3: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik. Przynajmniej ten efekt tego dialogu zniweczył, podpisując decyzję, która w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
4: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

0: Dymisję po aferze w Szpitalu Południowym ze stanowiskiem pożegnały się dwie wiceprezydent. Pożar statku jest już opanowany. Ameryka świętuje 250-lecie niepodległości.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 17, Michał Przybyła, zapraszam. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zrezygnowały dzisiaj z funkcji wiceprezydenta stolicy. Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za politykę zdrowotną, Machnowska-Góra była w zarządzie Szpitala Południowego.
2: Dobrowolne rezygnacje ze stanowisk w ratuszu to na razie pierwsze konsekwencje polityczne. Prezydent Warszawy mówi, że nie chce podejmować pochopnych decyzji.
3: To o winie decydować będą uprawnione organy, a przede wszystkim prokuratura i niezależny sąd.
2: Ale premier Donald Tusk sugeruje, że ani Rafał Trzaskowski, ani szef warszawski struktur KO, minister MSWiA Marcin Kierwiński niczego obawiać się chyba nie muszą.
4: Dymisje na różnych szczeblach ludzi odpowiedzialnych za sytuację w Szpitalu Południowym już nastąpiły, włącznie z dzisiejszymi rezygnacjami.
2: Czarne chmury zbierają się za to nad szefem NFZ i minister zdrowia. Premier daje im czas do wtorku na przygotowanie rekomendacji w sprawie naprawy kryzysu związanego z wysokością wynagrodzeń lekarzy.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
1: To jest raport.
0: Ogień w porcie Gdańsk opanowany. Po blisko 14 godzinach ustabilizowała się sytuacja na pokładzie masowca pod banderą panamską. Pożar w ładowni już się nie rozprzestrzenia, ale to nie koniec pracy strażaków. Akcja do gaszenia prowadzona jest z lądu i przy wsparciu specjalistycznych statków.
5: Profilaktycznie służby tutaj rozłożyły w wodzie zaporę, która będzie eliminowała przedostawanie się wód popożarowych do Zatoki Gdańskiej.
0: Relacjonuje Dawid Westrych z Wojewódzkiej Komendy PSP w Gdańsku. Wciąż na miejscu pracuje 8 zastępów strażaków.
1: To jest raport.
0: Stany Zjednoczone już świętują 250. Dzień Niepodległości. Na Times Square w Nowym Jorku opuszczono słynną kulę. Kula tradycyjnie opuszczana jest jedynie w Sylwestra. Tym razem zrobiono to pierwszy raz w historii w związku z okrągłą rocznicą Deklaracji Niepodległości.
1: To jest raport.
0: Nie da się jej wyprodukować, ale można się nią podzielić. Krew latem jest szczególnie potrzebna, bo dawców w sezonie wakacyjnym jest mniej. Stąd kolejna odsłona specjalnej akcji w Krakowie, do której dołącza rekordowa liczba tamtejszych lokali gastronomicznych. Mówi organizator akcji Oddaj Krew, Odwiedź Gastro, Krzysztof Dąbrowa.
6: Chcemy dać taki dodatkowy motyw dla tych, którzy jeszcze się wahają, czyli prezent od nas, od restauracji, od barów, od pubów, od kawiarni. Akcja polega na tym, że krwiodawca po oddaniu krwi otrzyma także taki kupon i z tym kuponem może udać się do wszystkich lokali, które goszczą akcję w danej edycji. W każdym z nich otrzyma coś pysznego.
0: Zero RH minus. Tej grupy brakuje najbardziej, ale każda jest na wagę złota, dodaje dyrektor Krakowskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Beata Mazurek.
7: Krew jest potrzebna każdego dnia. Codziennie odbywają się liczne procedury medyczne, w tym rozległe zabiegi operacyjne wymagające przetoczeń dużych ilości krwi. Dlatego my jako Regionalne Centrum Krwiodawstwa musimy dbać o to, żeby stany krwi były ciągle bezpieczne.
0: Podzielić krwią może się każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, ważąca co najmniej 50 kg.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: Pozamykajcie okna do spania, bo będzie chłodno. Termometry pokażą od 11 do 14 stopni. Na północy kraju miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Jutro również sporo chmur, a odczuwalną temperaturę obniżyć może dość silny wiatr wiejący z zachodu. Na niedzielę nasi synoptycy właściwie w całym kraju prognozują opady.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: No tak, nie wiem, czy państwo wyłapują te dźwięki podczas tych tak zwanych hydration breaks, podczas meczów na mundialu, pod warunkiem, że w ogóle śledzą państwo tegoroczny mundial, no to często w podkładzie tam na stadionach grane są różne utwory, nie pamiętam już, co to był za mecz, ale Bon Jovi poleciał z głośników z tym właśnie numerem. No i to jest taki kawałek, który no od razu rozkręca publikę. It's my life. Bon Jovi już za nami w SC Rock, 13 minut po 17:00, w piątkowe, coraz bardziej zaawansowane popołudnie. Dzień dobry, mówi Michał Cieślik. Zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No to teraz numer w nieco innym klimacie niż ten, który przed chwilą pojawił się na naszej antenie. Będzie nieco subtelniej, tak bym to określił. A to jest zapowiedź nowej płyty Artura Rojka. Nowej solowej płyty, która ukaże się już po wakacjach, 18 września. Takich dźwięków można tam się spodziewać. W objęciach. Artur Rojek przed nami w SC Rock.

0: Depeche Mode w Esterok, no, czyli zespół posiadający taki dość mroczny i tajemniczy wizerunek, jak wiadomo. No i to całkiem niedaleko od klimatu gotów. Skoro o co mowa, dziś The Cure na openerze, ten headliner będący dla wielu osób tym głównym powodem wyjazdu na ten festiwal właśnie. Przypomnę, telewizja dzisiaj wieczorem ten koncert pokaże na żywo o 21:00, także będzie sobie można to zobaczyć w domowych pieleszach, że tak to ujmę. Personal Jesus i Depeche Mode już za nami, 21 po 5. Garmur za chwilę na naszej antenie.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Ubierajewicz.
3: Reklama.

0: tak na składane nerwy, w razie gdyby ktoś potrzebował. Still Got the Blues, to był Gary Moore, Westrock. 17.30 już prawie, za chwilę skrót najważniejszych informacji w raporcie, zapraszamy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Czasująca się na Helu Katarzyna Glinka chwali się formą w bikini. Dalibyście jej 49 lat? Nie, chyba stąd o tym decyduje, nie?
3: Będzie dzisiaj trochę chłodniej niż było, odpoczywamy od tego lata. W tej chwili pada w paśmie takim, odsuwa się na wschód, uwaga, pokazuje ręką. I na wybrzeżu, dzisiaj będzie głaskało wybrzeże i lizało wybrzeże i tam się mogą pojawić wyładowania atmosferyczne, burze i inne takie.
4: Lizało?
5: Michał, głaskałeś kiedyś wybrzeże? Albo widziałeś, jak ktoś je liże?
6: Ty nie wierzę, gościu właśnie wybrzeże.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: S-Rock. Raport.
8: Pomaganie mają w swoim DNA. Młodzi druhowie z ochotniczych straży pożarnych są często kolejnym pokoleniem w OSP. Uczą się tu zasad pierwszej pomocy, szkolą się z technik gaszenia pożarów, zdobywają medale podczas zawodów strażackich. Rozmawiała z nimi Ela Piotrowska.
9: Jesteście od najmłodszych lat w straży.
10: Byłam zapisana, jak miałam około 5-6 lat.
9: A ty?
11: Ja 4 jeszcze oglądałam, jak ćwiczą, a później dołączyłam.
12: Jak w wieku 6-7 lat.
13: Dołączyłem w wieku 10 lat.
10: Mój tata jest strażakiem ochotnikiem, Anna Pelska, i mam 17 lat. Mama też była w tej drużynie kobiecej. Uczestniczyła w zawodach i mnie to po prostu tak skłoniło do tego, żeby dołączyć.
9: Widziałam, jak w błyskawicznym tempie rozwijacie te węże strażackie.
13: Profesjonalnie to nazywa się odcinki. Antoni Kubicki, lat 14. I to nie jest tak ciężkie, wystarczy dobrą technikę rzutu zrobić.
9: Czego się uczą?
14: Podstaw pożarnictwa. Piotr Jabłoński, OSP Stare Złotno. Moim celem jest przygotowanie tych druhów jako przyszłych strażaków naszej jednostki bądź Państwowej Straży Pożarnej.
8: W wakacje młodzi druhowie też się szkolą. Wiele drużyn jedzie na obóz. 110 dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych w Łódzkiem dostaje właśnie wsparcie finansowe. 1 000 000 zł od Urzędu Marszałkowskiego. W Łódzkiem obecnie działa około 800 dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych.
7: SK Rock Sport.
8: Polscy koszykarze rozegrają dziś kolejny mecz klasyfikacji do Mistrzostw Świata. Do tej pory wygrali wszystkie 4 spotkania. Dziś Polacy zagrają na wyjeździe z Austrią. Później w poniedziałek zmierzą się z Holandią.
15: Obaj rywale są mocni, naprawdę. Jedzie się do Austrii i trzeba naprawdę się skoncentrować i grać na 100%, żeby wygrać ten mecz. Myślę, że wszyscy jesteśmy tego tutaj świadomi. No a Holandia pokonała na wyjeździe w pierwszym meczu Łotyszy, więc oba zespoły są bardzo trudnymi przeciwnikami i my musimy stanąć na wysokości zadania.
8: Ocenia kapitan reprezentacji Mateusz Ponitka początek dzisiejszego spotkania o 18:00. Fani piłki nożnej też już mogą szykować popcorn. Przed nami kolejna dawka mundialowych emocji. O 20:00 Australia zagra z Egiptem, o północy Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, a o 3:30 Kolumbia z Ganą.

To była Kobranocka w Esterok i nikomu nie wolno się z tego śmiać, ale kibicować i trzymać kciuki, no to jak najbardziej. To nawet wskazane, no jeżeli ktoś oczywiście interesuje się tenisem ziemnym i naszymi polskimi reprezentantami i ich występami na Wimbledonie. W Londynie właśnie Hubert Hurkacz walczy o 1/8 finału Wimbledonu z Amerykaninem Tomem Paulem. 1-1 jest w setach, trwa set trzeci. I jest walka, oj tak, jest walka, krew, pod, łzy, znój i tak dalej, i tak dalej. Trzymamy kciuki oczywiście i kibicujemy bardzo mocno, żeby ta 1/8 w końcu stała się faktem dla pana Huberta. A już teraz Aerosmith Youngblood, My Only Angel, Westerok.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Tilaw.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

To był zespół The Offspring w Easter Rock. No i śpiewał nam niejaki Dexter Holland, chociaż można powiedzieć doktor Dexter Holland, bo to jest facet, który dla kariery zrezygnował z doktoratu, ale po pewnym czasie miał na tyle w sobie uporu, żeby wrócić na studia i ten doktorat dokończyć z zakresu wirusologii. Także pan doktor Dexter już za nami w Easter Rock. To był zespół The Offspring. 13 minut pozostaje do godziny 18. To teraz, no, jedna z tych ikon, jeżeli chodzi o polskiego rocka.

0: No i tak właśnie zatytułowany był numer, którym dzisiaj zamykamy nasze piątkowe spotkanie. Nickelback na finał. Niecałe 4 minuty pozostają do 18. Za chwilę najnowszy raport, potem piątkowy radar, a już w poniedziałek po 15 wraca do Państwa kolumna z Zygmuntem. No a my słyszymy się o naszej, nazwijmy to, tradycyjnej porze, czyli chwilę po 12. Michał Cieślik, zmykam póki co. Życzę dobrego weekendu. Tymczasem
1: autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors Owostrawa. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Nication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama.

0: Dramatyczne odkrycie w Małopolsce. Nie żyje czteroosobowa rodzina. We wtorek szczyt NATO. Kolejny szpital pod obserwacją.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Tragedia w podkrakowskiej Skawinie. Cztery ciała znaleziono w jednym z mieszkań noworodka, dwóch kobiet i mężczyzny. Służby ściągnięto na miejsce po zgłoszeniu od zaniepokojonego członka rodziny, relacjonuje Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Zgłoszenie dotyczące konieczności otwarcia mieszkania przy ulicy Niepodległości w Skawinie na prośbę policji. Po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki dwóch kobiet, dziecka oraz mężczyzny. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i umożliwieniu dostępu do mieszkania służbom prowadzącym czynności.
0: Na miejscu tragedii pracuje teraz policja pod nadzorem prokuratury.
1: To jest raport.
0: Celem szczytu NATO będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu, stwierdził wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski. We wtorek w Ankarze rusza szczyt NATO. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakie jeszcze tematy zostaną poruszone w Turcji?
3: Przede wszystkim kwestie przemysłu zbrojeniowego, na przykład przenoszenia produkcji amunicji z USA do Europy, czy rozwój systemów dronowych i antydronowych. Jednak jak mówi wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski, najważniejszą kwestią będzie
4: pokazanie Putinowi jedności Zachodu.
3: Niemal na pewno na szczycie pojawi się też wątek wsparcia dla Ukrainy. Premier Donald Tusk zaapelował do polskiej delegacji, by nie składała kolejnych deklaracji finansowego wsparcia, bo mamy własne zobowiązania obrony wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tle wciąż pozostaje też dyplomatyczny spór na linii Warszawa-Kijów.
5: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia.
3: Mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się 7 lipca.
0: Jakubie, dziękujemy.
1: To jest raport.
0: Sygnały o nieprawidłowościach w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Toruniu. Medycy mieli alarmować m.in. o lukach w grafikach na SOR-ze, które wypełniane są przez lekarzy, którzy w tym samym czasie dyżurowali na innym oddziale. Sprawę komentuje koordynatorka oddziału ratunkowego Iwona Skonieczna-Zielak.
6: Zdarzają się sytuacje zagrożenia życia, dotyczy to szczególnie specjalności zabiegowych, że ta druga osoba musi towarzyszyć na bloku operacyjnym, aby ratować życie pacjenta. Natomiast absolutnie nie zdarzają się sytuację, żeby jeden lekarz pełnił dyżur na dwóch oddziałach.
0: Do ukazywanych się w sieci zarzutów odniósł się Toruński Klub Radnych PiS. Jego przewodniczący Adrian Mul apeluje do marszałka województwa o kontrolę.
7: Wzywamy pana marszałka do pilnego zlecenia niezależnej kontroli funkcjonowania SOR-ów, objęcia kontrolą grafików pracy lekarzy, rzeczywistej obsady dyżurowej oraz dokumentacji przekazywanej do NFZ-u. Żądamy wyjaśnienia, czy dochodziło do sytuacji, w których ten sam lekarz był wskazywany jako pracujący jednocześnie na SOR-ze i na innym oddziale lub w innym miejscu udzielania świadczeń.
0: Obecnie w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Toruniu trwa kontrola NFZ.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: W nocy w całym kraju notować mamy poniżej 15 stopni, a na północy trzeba spodziewać się przelotnych opadów. Jutro z kolei dość mocno będzie wiać. W porywach wiatr może osiągać 50 km na godzinę. Termometry właściwie wszędzie będą wskazywać nieco powyżej dwóch dyszek. Niedziela z deszczem, a kolejny tydzień w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur i też popada.
9: Normalnie poeta.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. SK Rock.
10: No ja wierszem, drodzy Państwo, nie pojadę, ale w tej godzinie naszego spotkania w Radarze wspomnimy o Złotym Środku od zespołu Weezer. To będzie zaskakujące. Zerkniemy także na niezłą imprezę, jaką szykuje nam My Chemical Romance. Ale zanim to wszystko, czas na trochę grunge'u w SK Rock.

przyznam, że trzeba mieć niesamowity talent, by odmienić postrzeganie tej kultowej kompozycji, ba, zrobić ją lepiej. Oj, chyba wsadziłem kij w mrowisko, ale taka jest prawda. Dawid Podsiadło, drodzy Państwo, przy okazji 35-lecia formacji T-Love zrobił właśnie cover tej kompozycji na płycie T-Cover. Pamiętam jak dziś, kiedy na antenie Eski Rock w Radarze po raz pierwszy zagrałem tę kompozycję Dawida Podsiadło, to do dzisiaj wywołuje ona u mnie ciarki. Nie tylko jeśli chodzi o warstwę muzyczną, ale także teledysk, który nakręcił własnoręcznie sam Dawid Podsiadło, będąc na Islandii. Tam wszystko się zgadza. I to tempo, i ta nostalgia. Zupełnie inne podejście do tej kompozycji. Jeśli Państwo nie słuchaliście, proszę mi uwierzyć na słowo, bo zrobi to na Was duże wrażenie. Tak jak to, co robi ten pewien niedźwiedź. Bear McCreary wraz ze swoim bratem Brendonem postanowili zaprosić do współpracy pana Slasha, Duffa, Chada, Smitha z Red Hot Chili Peppers. No i powstały magiczne 4,5 minuty. Bardzo magiczne. Zresztą pan McCreary powiedział wprost, ten utwór narodził się wtedy, gdy Duff przesłał mi nagranie głosowe riffu, którym się po prostu bawił. I nie potrzeba nic więcej. Wystarczy talent. A propos także Dawida. To Cool Kids. No i nowość. SC Rock.

wizytę w sobotę i w niedzielę na Stadionie Narodowym. To teraz mała wizyta wyjątkowego zespołu. Zespołu, który dzisiaj mnie dosyć mocno zaskoczył, a szczególnie wywiad, który pojawił się w magazynie Rolling Stone, ponieważ panowie z formacji Weezer powiedzieli, że ten nowy zbliżający się album ma stanowić najlepszy złoty środek między dwoma ich albumami, czyli Blue Album i Pinkerton. Jak tłumaczą wprost, no tak naprawdę Pinkerton był takim bombastycznym i po prostu wybuchowym albumem, a Blue Album był bardziej skupiony. Dlatego mówią, że naprawdę czują, że to będzie idealny złoty środek między tymi dwoma krążkami. Natomiast coś innego przykuło moją uwagę w tym wywiadzie, ponieważ podczas sesji nagraniowych, jak czytam, Patrick upierał się, że nie chce grać na perkusji z klikiem, co jest, mówiąc szczerze, rzadkością w dzisiejszych czasach. Na koncertach gra się z klikiem, no to w studio tym bardziej, po to, żeby wszystko ze sobą było wręcz, no, mocno skupione ze sobą, żeby nic się nie rozjeżdżało. Natomiast sam wspomniany perkusista tłumaczy, że wiele muzyki jest teraz zaprogramowane i skompresowane, a gdy jej słucha, od razu przestaje go to obchodzić, dlatego postanowił, że jednak ta ścieżka muzyczna będzie nieco inna. Pożyjemy, zobaczymy, czy jednak nie trzeba będzie tego później w postprodukcji, czy w jakimś innych elementach później poprawiać tej płyty. No ale co ja tam wiem, panowie w końcu od lat wydają płyty i chyba się na tym znają. Przy okazji tego, co wydawali przed laty, sprzed 25. To Island in the Sun, no i Weezer. A tutaj jakoś równo, prawda? Ta stopa z werblem i z hi-hatem. Wtedy to jeszcze chyba z klikiem.

0: to nowe dźwięki od Def Leppard, to Rejoice. Nie ukrywam, że uwielbiam lekkość tego zespołu w kontekście tworzenia nowej muzyki, bo wiem, że chyba nie powinienem porównywać ich do Tula, ale na płytę Tula czekałem 13 lat i kiedy słyszę, jak Phil Collen, gitarzysta formacji Def Leppard, stworzył ten kawałek, to łapię się za głowę i mówię, cholera, no oni chyba nigdy nie będą kazali nam czekać 13 lat. Phil Collen mówi, że ten riff do tego numeru, pomysł tak naprawdę miał już od jakiegoś czasu i kiedy Joe Elliott do niego przyszedł, stworzył pod niego pętlę perkusyjną z takim plemiennym klimatem, no i idealnie podobno zgrało się to z inną aranżacją, którą miał. Wysłał ją do Joe i mówi, że stała się magia, od razu to zaśpiewał i tak narodziła się po prostu ta piosenka. Podobno w kilkanaście minut. I już.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację ESC Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja ESC Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

To skoro zrobiło nam się tak nostalgicznie, to dajmy głos także muzykom My Chemical Romance, którzy powoli szykują się na edycję deluxe swojej genialnej płyty z 2010 roku, czyli Danger Days. Przed nami Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys. Tak nazywać się będzie właśnie to wydanie. Nowe, jeśli chodzi o płyty winylowe, nowe, jeśli chodzi o kasety magnetofonowe i nowe, jeśli chodzi o edycję na płytach CD. Do tego odbędzie się kilka zacnych imprez, na przykład w Box Park Wembley 9 lipca. To będzie mała impreza Battery City Underground Danger Days A Release Party, gdzie będzie można naprawdę dzień przed tą premierą tej reedycji dobrze się bawić przy dźwiękach właśnie zespołu My Chemical Romance. Natomiast wydarzenie to najważniejsze, to oczywiście te wyprzedane koncerty na stadionie Wembley przy okazji także dwóch ostatnich koncertów w Londynie 10 i 11 lipca. Czekamy na to piękne podsumowanie od tej wyjątkowej formacji, a to już ich Teenagers.

0: Musicie przyznać, że panowie zamietli przy okazji tego, co działo się na pierwszej edycji Summer Punch Festival 19 czerwca w Warszawie. Było naprawdę bardzo wyjątkowo. Zresztą tego numeru, czyli I Hate Everything About You, także nie zabrakło. Panowie go zagrali dosłownie gdzieś w połowie seta. To była 8 kompozycja z 13, które wtedy zagrali. Bardzo ważna kompozycja, bo to właśnie ten numer spowodował, że jak to oni podkreślali, wielokrotnie stali się duzi. Stali się wielkim zespołem. Zresztą to też ta kompozycja, która ostatnio także otrzymała wyjątkowe wyróżnienie, miliarda wyświetleń na Spotify. Zresztą a propos tej niewiarygodności, zespół podkreślił, że no tak naprawdę oni wtedy figurowali jako grupka nastolatków z małego miasteczka w Kanadzie i dorobili się tak imponującego wyniku, że do dzisiaj są pod wielkim wrażeniem, ale wszystko to wynika z tego, że głównym powodem, dla którego są cały czas na topie, jest to, że piszą bardzo osobiste piosenki. Zresztą sam Barry Stock podkreślił to ostatnio w wywiadzie, kiedy był w Warszawie, że tak naprawdę oni śpiewają o rzeczach, przez które każdy przechodzi i starają się, aby wszystkie ich piosenki właśnie takie były. I dlatego do dzisiaj wspominamy te kompozycje sprzed lat.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Profesor Grzegorz Motyka.
3: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak AK, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, po drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami. Że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Reklama.
1: Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o tym, jak Metallica sypnęła niezłym groszem dla potrzebujących. Sprawdzimy także, co nowego szykuje dla fanów Limp Bizkit. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21, ale zanim to wszystko, czas na utwór, który zajął pierwsze miejsce na oficjalnej świątecznej bożonarodzeniowej liście przebojów Wielkiej Brytanii. Numer 1. Zawsze lubiłem angielski humor.

To nasi metalowcy. I to nie jest pomyłka, ponieważ Ugly Kid Joe powraca do metalu na swoim nadchodzącym albumie. Mają już 10-12 kompozycji. Mówią, że wszystkie te utwory będą odzwierciedlać ciężkie brzmienie rocka i metalu. No uzbrajamy się w cierpliwość czekając. Natomiast teraz nie o ciężkich brzmieniach, ale o najgłośniejszym numerze w dotychczasowej karierze zespołu Dziwna Wiosna. Chodzi o Światła Miasta. Sam Dawid Karpiuk, czyli lider tego zespołu, powiedział, że kiedy nagrywali te kompozycje, grali tak głośno, że wzmacniacze trzeba było ustawiać frontem do ścian. Mówił, że czuł, że w brzuchu jakby sala koncertowa, w której nagrywali ten numer, miała się na nich zawalić. Dlatego bierzecie pełną odpowiedzialność za głośność tego utworu w waszych samochodach albo domach. Bo już o słuchawkach nawet nie wspominam. To Światła Miasta, no i nowa Dziwna Wiosna w SC Rock.

Mam wrażenie, że są dwa obozy pomagania. Jeden to obóz, który mówił, żeby robić to w ciszy. Ale jest też drugi, który robi to na tyle głośno i mówi, żeby robić to głośno nie po to, żeby samemu zyskiwać cokolwiek, ale żeby inni naśladowali tych największych. Ja jestem akurat zdania tego drugiego, dlatego jestem pod wielkim wrażeniem tego, co już od lat robi fundacja All Within My Hands, czyli fundacja muzyków zespołu Metallica. Teraz obecnie panowie przekazali 100 tysięcy dolarów na pomoc ofiarom katastrofalnych trzęsień ziemi, które nawiedziły Wenezuelę. Chodzi o to, co wydarzyło się 24 czerwca i później. Zresztą to nie tylko formacja Metallica, także Rush postanowiło wydać koszulkę, której cały dochód zostanie właśnie poświęcony ofiarom trzęsień ziemi w Wenezueli. Oby częściej i oby więcej było naśladowców a propos tego typu inicjatyw. To my z Wenezueli teraz przenosimy się do Leeds w Wielkiej Brytanii.

0: Nie ukrywam, że jak widzę czasami takie pytania, to omijam je szerokim łukiem. Ale nie w przypadku Dave'a Grohla, który ostatnio został zapytany, by wskazał rockowy album, który uważa za absolutne arcydzieło. No i próbowałem, drodzy Państwo, trafić i się nie udało. Jak mówi, jest wiele płyt, które uważam za perfekcyjne, ale pierwsza, która przychodzi mi do głowy, to Surfer Rosa od Pixies. Jak mówi, kocham tę płytę z wielu powodów. Po pierwsze, dlatego, że wyprodukował ją wszechmocny Steve Albini. To była chyba pierwsza płyta, pierwszy album, który zdobył popularność i pokazał światu jego niesamowite umiejętności realizacji dźwięku oraz charakterystyczne podejście do brzmienia, powiedział Dave Grohl. Ja bym jeszcze powiedział, że gdyby nie Pixies, to przecież Nirwany by nie było.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił, na to nas nie stać, tego nie robimy.
1: Łukasz Bąk.
3: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak. Wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Reklama.

To Krzysztof Zalewski przypominający swoją płytę z głowy, przy okazji także tego nowego singla Tak, tak. A ta płyta, jak przypominam, dostała kilka zacnych Frederyków, bo się należało. Należy się także fanom od Limp Bizkit nowy krążek i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wes Borland w tym temacie zabrał głos, kiedy to jeszcze kilka dni temu wspominał, że oni są właściwie na największej fali, że jeszcze nigdy nie byli tak wielcy i tak wysoko. Dzisiaj mówi, że planują wejście do studia. Jak mówi Wes Borland, myślę, że w sierpniu wygospodarujemy trochę czasu, który chcemy przeznaczyć na pisanie nowego materiału. Jak mówi, mieliśmy już kilka sesji twórczych i mamy sporo gotowych partii, które możemy wykorzystać w nowych piosenkach. Jak mówi, Fred i ja słuchaliśmy niedawno kilku riffów oraz innych nagrań z zeszłorocznych sesji i mówiliśmy tylko: o, zapomniałem o tym i o tym również. Mamy więc trochę amunicji do wykorzystania. Czekamy na ten muzyczny postrzał.

0: Oj, to się nie dzieje, drodzy państwo, to się nie dzieje. Nie lubię takich sytuacji, kiedy okazuje się, że płyta, o której miałem takie przeświadczenie, że pojawiła się może 15 lat temu, jednak okazało się, że pojawiła się 26 lat temu. Jednak okazuje się, że gdzieś mi uciekło 10 lat. To wyjątkowy pierwszy singiel tego szwedzkiego zespołu przy okazji tej drugiej płyty Veni, Vidi, Vicis, czyli genialnego tytułu, zresztą zaczerpniętego nie tylko od Juliusza Cezara, w kontekście oczywiście przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem, ale panowie także połączyli to z nazwiskiem basisty punkowej formacji Sex Pistols, czyli Sida Viciousa. No i wyszło całkiem niezłe połączenie. Połączenie, które dostaliśmy, jak już wspominałem, w 2000 roku. Mnie też to zaskoczyło, ale jest weekend, to jest ten moment, kiedy można zapomnieć o wszelkiej maści metrykach.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Damian z Love is Blind poinformował o rozstaniu z Martą. Dużym błędem było zamieszkanie ze sobą. A myślałeś, chłopie, że co, że będziesz miał lepiej niż my z Wojtkiem? Dlatego już skończymy ze sobą, nie mieszkamy.
3: Ja akurat z moją Agatą, ostatnio córką, chodzę na wesela. Jej koleżanki się wychodzą za mąż, idziemy w tany i dopiero za nami rusza cały parkiet.
2: Jakaś koleżanka wychodzi za mąż, zaprasza swoją koleżankę i mówi, ty weź przyjdź z mamą Aśką.
3: Bo akurat my się wszystkie kolegujemy.
4: Lubię tańczyć, a nie tak jak jeden z prowadzących w ogóle nie prosił cię o tego tańca.
2: Wojtek, głupia ci?
1: Bardzo. 6 na 9. Od 6 do 9 w S Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
7: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy nie tylko nowego Airborne, ale także nowych gościnnych występów pana Dextera Hollanda z formacji The Offspring. Ale zanim to wszystko, czas na naszego, jak to kiedyś określiłem, polskiego Mike'a Pattona. No to niech te dolary w końcu zaczną lecieć z góry. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. To oczywiście Republika.

To nasz Tion, to pan rzeźnik w tle. Chociaż przyznam szczerze, że ta wersja w wersji elektronicznej. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś miesiąc temu ją zaprezentowałem, kiedy Google Dolls postanowiło pokazać także swoją wersję elektroniczną. No to nie brzmi dobrze. Jako, że nawet lubię trochę ten rodzaj muzyki, no ale tutaj no panowie chyba trochę przeholowali. Natomiast oddajmy głos pewnej formacji, która myślę, że dosyć mocno nas zaskoczy 28 sierpnia, kiedy formacja Airborne zaprezentuje swoją nadchodzącą płytę, płytę tytułową, która nazywa się będzie także Airborne. Dzisiaj perkusista tego zespołu, pan Ryan, powiedział wprost, powiedzieliśmy sobie. To jest ten moment, zróbmy album ostateczny. Jeśli mamy to zrobić, nie możemy iść na żadne kompromisy. Ta płyta skupia w jednym miejscu wszystko, co reprezentujemy. To najlepszy album, jaki mogliśmy nagrać. I kiedy dostaliśmy tak naprawdę pierwszy singiel jeszcze wiosną, no to nic nie zwiastowało, że to może być taka płyta. Dzisiaj to już brzmi zupełnie inaczej. To ich nowość, to Kid in a Candy Store i nowe Airborne.

gdybyśmy chcieli zapytać gitarzystę formacji The Rolling Stones, co on porabia w wolnej chwili, to na pewno nie myśli o zbliżającej się trasie koncertowej, bo nie do końca chce, żeby ona się zbliżała. Z tego, co pamiętamy z ostatnich wywiadów, kiedy okoniem stanął przy okazji, no właśnie, tegorocznego koncertowania. Wiemy, że to się nie wydarzy, a w przyszłym roku zobaczymy. Mówi się o jakichś ewentualnych rezydencjach w jakichś większych miastach europejskich czy światowych stolicach. No, pożyjemy, zobaczymy, co panowie będą przedstawiać także w przyszłym tygodniu przy okazji Foreign Tongues, czyli nowej płyty The Rolling Stones. Ale gdybyśmy mieli zapytać zupełnie innego gitarzystę, na przykład Billego Idola, co on porabia, to pan Billy Morrison by opowiedział o tym, jak rysuje obraz dysfunkcyjnego życia rodzinnego i takie poczucie wiecznej młodości w celu coś takiego jak żyj chwilą, imprezuj ostro, niczego nie żałuj. No to jest, drodzy państwo, okrzyk bojowy każdego pokolenia, wspomina właśnie ten gitarzysta formacji Billy Idol i postanowił zaprezentować właśnie kompozycję na ten temat, która nazywa się Never Gonna Change. Mało tego, do tego utworu zaprosił także lidera formacji The Offspring, wokalistę pana Dextera Hollanda i z tego wszystkiego powstały te 3 minuty zacnych dźwięków. Dodam tylko, że premierowo na antenie Eski Rock w dzisiejszym piątkowym radarze.

Czekamy na tegoroczny Poland Rock Festival, gdzie pojawi się formacja Jam. Zresztą nie po raz pierwszy na tym festiwalu. 97 Żary, 2003 Żary, mój pierwszy Woodstock, czyli Kostrzyn nad Odrą 2004. Pamiętamy także to, co działo się w 2021. No i czekamy przede wszystkim na to, co wydarzy się w tym roku w Czaplinku, Broczynie, gdzie nie zabraknie formacji Jam. Natomiast teraz u nas muzycznie mała wizyta panów we Francji na weselu spowodowała to, że postanowili wrócić z tymi dźwiękami.

0: autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
1: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
0: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
1: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

To zwycięzcy drugiej edycji ESK Rockstar, to latający bizon, to ich Like a Whisper in the Night. Jestem przekonany, że tej kompozycji nie zabraknie także w Czechach, kiedy panowie pojawią się na Colors of Ostrava, by reprezentować ESK Rock, a wy będziecie mogli to wszystko oglądać oczywiście w naszych social mediach. Polecamy bardzo serdecznie, natomiast teraz oddajmy głos facetowi, który mówi, że nigdy nie był w zespole, który walczył o to, żeby być modnym. Chodzi o formację Muse. Matt Bellamy dzisiaj zabrał głos w tym temacie, mówiąc, że tak naprawdę on widział pewne mody. I tutaj prawda, przecież był nu metal, który próbowało wiele zespołów naśladować. Zresztą dzisiaj w wywiadzie dla NME sam lider Muse powiedział, że kiedy pojawił się ten zespół, działy się wtedy trzy rzeczy. Koniec Britpopu, nu metal w Ameryce, a potem nowa ekscytująca rzecz, czyli taki retro rock'n'roll w postaci The Strokes czy The White Stripes. Mówi, że nie pasowaliśmy do żadnego z tych elementów i z perspektywy czasu uważam to za prawdziwe błogosławieństwo. To, że w jakiś sposób znaleźliśmy odbiorców nie będąc częścią trendu, jest niesamowite i jak mówi Matt Bellamy, myślę, że dlatego wciąż tu jesteśmy. Jesteśmy definicją alternatywy i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Znaczy, oni są definicją alternatywy, aż tak daleko bym nie szedł, bo przynajmniej dla mnie definicją alternatywy jest taki zespół, który nazywał się Skowyt. O, to jest na przykład, albo nie wiem, Brudne Dzieci Sida. No to jest jakaś definicja alternatywy. Natomiast formacja Muse zrobiła bardzo ważną rzecz, którą dzisiaj powielają najwięksi influencerzy, czyli po prostu byli jacyś. Byli bardzo zdeterminowani, żeby robić swoje, znaleźli swoich fanów, a nawet wyznawców i prawda jest taka, że po prostu bardzo mocno, skrupulatnie robią to od samego początku. I dzięki temu są tam, gdzie są, od ponad 30 lat. I czy to jest dzisiaj muzyka, teatr, czy to jest kino, literatura, czy to jest internet, YouTube, czy cokolwiek innego, to prawda jest taka, że podążanie za trendami jest bardzo krótkoterminowe. Natomiast jak się zacznie człowiek wybijać swoim pomysłem, swoją jakąś unikalną jakąś cechą albo jakimiś elementami, no to zapada w pamięć. I to jest właśnie ten element, który powoduje, że jesteśmy albo nas po prostu gdzieś tam na tym piedestale nie ma. To Muse, czyli zespół, który już grubo ponad 30 lat jest i nigdzie się nie wybiera.

0: Przypominam, że za kilka chwil dzisiaj w polskiej telewizji planowana jest transmisja koncertu formacji The Cure z Openera. To już dosłownie za kilka chwil. Natomiast gdybyście nie byli wielkimi fanami Roberta Smitha, przypominam, że Łukasz przygotował dla was piękną amerykańską selekcję. Więcej pięknych dźwięków po 21:00. My słyszymy się w weekend. A tak w ogóle to przyjemnego właśnie wspomnianego weekendu wam życzę. Michał Prokopowicz, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors Owostrawa. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Mikation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Droga 66 w SC Rock. SC Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

Jesteśmy zespołem z South Bend w stanie Indiana i nie jesteśmy waszymi przeciętnymi muzykami, którzy produkują piosenki tylko po to, żeby były grane w telewizjach muzycznych. My poświęcamy naszym numerom czas i wysiłek po to, aby robić je dobrze. Nie zostawiamy nic na stole, kiedy wychodzimy na scenę. Naszym jedynym celem jest wyjście i skopanie waszych czterech liter. Tak, w okolicach 2003 roku pisali o sobie panowie z The Sulantic Brothers Band, których utworem South Bend rozpoczęliśmy dzisiejszą drogę 66. Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco i zapraszam. Przez najbliższą godzinę zaprezentuję Państwu głównie zespoły, po których słuch zaginął, chociaż będzie jeden wyjątek. Ale wracając do The Sulantic Brothers Band. Muzyka zespołu to połączenie southern rocka, classic rocka, country i bluesa. Zdarzyło się panom otwierać koncerty dla takich gwiazd jak chociażby Lynyrd Skynyrd, 38 Special, The Charlie Daniels Band, Fogart, Styx, Ted Nugent, The Marshall Tucker Band czy Starship. Niestety wydali w 2003 roku tylko jeden album, South Bend, a potem cisza. No to zagrajmy sobie jeszcze jeden kawałek z tego jednego albumu The Sulantic Brothers Band. Numer nosi tytuł The Madness.

trio grające heavy blues rocka z małego miasteczka zwanego Carrollton w stanie Georgia. David Pippin to wokalista i gitarzysta tego składu. David Reddish to bębniarz. Przy nagraniu pierwszej płyty na basie grał Josh McConnell, a później w roku 2010 miejsce Josha McConnella zajął Brian Hall, syn Jacka Halla z zespołu Wet Willie. Niestety 2010 rok jest również rokiem, w którym ostatnie dźwięki od zespołu Mile Train ujrzały światło dzienne, no i od tamtej pory słuch po zespole zaginął. Te ostatnie dźwięki to krążek Lifted. My natomiast dziś gramy z krążka I'd Rather Feel Bad z 2008 roku. Jeszcze jeden kawałek przed nami. One More Chance.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Czasująca się na Helu Katarzyna Glinka chwali się formą w bikini. Dalibyście jej 49 lat? Nie, chyba sąd o tym decyduje, nie?
2: Będzie dzisiaj trochę chłodniej niż było, odpoczywamy od tego lata. W tej chwili pada w paśmie takim, odsuwa się na wschód, uwaga, pokazuje ręką. I na wybrzeżu, dzisiaj będzie głaskało wybrzeże i lizało wybrzeże. I tam się mogą pojawić wyładowania atmosferyczne, burze i inne takie.
3: Lizało?
4: Michał, głaskałeś kiedyś wybrzeże? Albo widziałeś, jak ktoś je liże?
5: Ty nie wiesz, że gościu głaszcze wybrzeże.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
0: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphonic Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphonic Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
6: Reklama.
0: Droga 66 w SRO.

na początku dzisiejszej Drogi 66 wspominałem o tym, że poza jednym wyjątkiem, wszystkie zespoły, które dzisiaj zagram, to zespoły, po których słuch zaginął. I to jest właśnie ten wyjątek. Preacher Stone. Numer, którego posłuchaliśmy, to Horse to Water z płyty V z 2024 roku, a historia Preacher Stone rozpoczęła się w roku 2008, kiedy to uformowali ten skład panowie Marty Hill i Ronnie Riddle. Aktualnie w skład zespołu wchodzi Ben Robinson i Darrell Witt na gitarach, Ronnie Riddle jako wokalista, Josh Wyatt na bębnach i Jim Bolt na basie. Panowie mają na swoim koncie całkiem pokaźny dorobek koncertowy, bo grali i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, i jako headlinerzy, i jako zespół supportujący chociażby takich artystów jak Blackberry Smoke, ZZ Top, Blackstone Cherry, Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchet, The Outlaws i wielu, wielu innych. Mają też na swoim koncie przygodę z serialem Sons of Anarchy. Piosenka z ich debiutanckiego albumu Not Today została użyta zarówno w trzecim, jak i w piątym sezonie tego serialu. Preacher Stone jako jedyne w dzisiejszym składzie artystów w Drodze 66 działa nadal aktywnie i gra koncerty. Chodzą słuchy, że niedługo panowie będą ruszali w trzecią trasę koncertową po Europie. Mam nadzieję, że będą gdzieś blisko i że będzie dane nam ich zobaczyć. No to jeszcze jeden numer z płyty V z 2024 roku. Preacher Stone w utworze Rise Up.

Mississippi z płyty Mississippi Night z 2009 roku. To jest numer składu The 484 South Band. Ten skład powstał w 2005 roku, kiedy dwóch panów, Keith Schultz i Twain Pigott, postanowiło grać kawery w lokalnych knajpach. W ciągu dwóch kolejnych lat zespół rozrósł się do pełnego składu, w którym znaleźli się Keith Schultz na gitarze, Twain Pigott na drugiej gitarze, David Johnson na perkusji, Jim Oakes na wokalach, Brady Bagwell na trzeciej gitarze i wokalach i Don Hull na basie. Pierwsza płyta zespołu Mississippi Nights, nagrana w 2009 roku, od razu zyskała status absolutnie kultowej i do tej pory jest polecana wszystkim tym, którzy zaczynają swoją przygodę z słuchaniem southern rocka jako jeden z filarów tej muzyki i jej aktualnego brzmienia. Dlatego warto sięgnąć po album Mississippi Nights. 2010 rok natomiast nie był najszczęśliwszy dla zespołu. Po pierwsze, Twain Pigott i Brady Bagwell postanowili odejść z zespołu po to, żeby poświęcić się swoim rodzinom, poświęcić im więcej czasu. Natomiast końcówka roku, grudzień, to niespodziewana śmierć basisty Dona Hulla. W styczniu 2011 roku ogłoszono nowy skład zespołu, w którym to znaleźli się Keith Schultz na gitarze prowadzącej, David Johnson na perkusji, Jim Oakes na wokalu, Phil Canelosi na akustycznej gitarze i wokalach wspierających, Sidney Babin na basie i Andrew Price na kolejnej gitarze prowadzącej i rytmicznej. W tym samym roku panowie wydali drugi album 21 Miles of Bad Road, no a później, jak już pewnie się państwo domyślają, słuch po nich zaginął. No to posłuchajmy jeszcze jednego kawałka, tym razem z drugiego albumu zespołu The 484 South Band. Numer nosi tytuł So Long.

0: Polska 66 w SC Rock. Najlepszy rock zza oceanu.
1: So long od The 484 South Band za nami. Została nam jeszcze chwilka, więc pomyślałem, że teraz zaprezentuję Państwu malutki przedsmak tego, co czeka nas za tydzień. Zanim jednak to zrobię, przypomnę, że cały czas mogą Państwo do mnie pisać maile na adres droga66@skrock.pl. Mogą Państwo również wracać do wszystkich odcinków Drogi 66, które pojawiają się regularnie na stronie skrock.pl w zakładce podcasty. No to na koniec też mam dla Państwa zespół, po którym słuch zaginął. Tym razem jest to zespół Skinny Molly, a numer, który wybrałem dla Państwa na dobranoc, to Whiskey, Cocaine and Blues. Łukasz Szczeciłowski, dziękuję za dziś i zapraszam do Drogi 66 już za tydzień o 21.00.

0: SC Rock. Najlepszy rok zza oceanu.
1: Autopromocja.
0: Porachunki osobiste. SC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w SC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Autopromocja. Reklama. Odwiedź najwięcej.

0: Ims, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock. Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphonic Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphonic Concert. Październik, Poznań i Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
1: Reklama.